0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: I mam słuchaty. Gość płaci marka, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze sandrynek. Już po fajrancie, to ty.

Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko ma.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: mnie wciąga. Twoje oczy ci ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie. Ty przy ognisku leć heatwaves. Gaśnie już te nogę. Ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie. A potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę.

ale o tym nigdy się nie dowie świat. Skrywasz pod pięknem jak baletnica sekrety i tajemnice. I za uśmiechem tak delikatnym, pod skórą tak aksamitną, kryje

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Kraków.
1: Kinga Nyga, zapraszam na najświeższy flash. Jesteśmy na 96,7 FM. Słuchacie RMF Max Kraków. Kilkadziesiąt osób protestowało na krakowskim Kazimierzu. To mieszkańcy i najemcy lokali w kamienicach przy ulicach Józefa i Bożego Ciała. Przypomnijmy, na początku roku dowiedzieli się, że w tym miejscu planowana jest budowa pięciogwiazdkowego hotelu.
2: Planują eksmisję sklepikarzy z ulicy Bożego Ciała, żeby ostatecznie pozbyć się też lokatorów, najpierw pozbawić ich źródła dochodu, potem pozbawić ich mieszkań, żeby w te kamienice wyburzyć i postawić tutaj hotel.
3: Dostaliśmy wezwanie do opuszczenia lokali z końcem maja i jutro pani mecenas zapowiedziała się, że przyjdzie po odbiór lokali z protokołem zdawczo-odbiorczym.
4: Opuścicie te lokale?
3: Nie.
1: Z protestującymi na krakowskim Kazimierzu rozmawiał Maciej Sołtys. Właścicielem kamienic, przypominamy, jest zakon księży kanoników regularnych, który dzierżawi budynki deweloperowi. Ten przystąpił do rozmów z najemcami, ale negocjacje zakończyły się fiaskiem. Przedsiębiorca Michał Klimek będzie kandydatem Konfederacji Korony Polskiej na prezydenta Krakowa. Ogłosił to lider ugrupowania Grzegorz Braun, który wykluczył swój start w wyborach. Klimek zapowiada między innymi obniżenie podatków, wsparcie dla małych i średnich firm oraz zwolnienia grupowe w magistracie. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rozpoczyna rekrutację na rok akademicki 2026-27. W ofercie pojawiło się aż 5 nowości. Na kandydatów i kandydatki czeka ponad 6 tysięcy miejsc. W tym roku ze względu na kumulację większej liczby maturzystów AGH zwiększyła limit przyjęć o 10%. To oznacza, że w łącznej puli dostępnych jest o 700 miejsc więcej w porównaniu z zeszłoroczną rekrutacją. W Muzeum Podgórze można oglądać pamiątki z dawnego hotelu Forum. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do stycznia.
5: Wystawa to podróż nie tylko przez historię miejsca, ale też przez codzienność jego pracowników i odwiedzających. Zobaczyć można księgę gości, zeszyt kelnera z podziękowaniami, hotelowe menu, naczynia i elementy wyposażenia pokoi, a nawet służbowe ubrania. Wiele z tych przedmiotów przekazali byli pracownicy.
1: A materiał przygotowała nasza reporterka Renata Pasiut. 14 czerwca mieszkańcy Krakowa będą mogli zajrzeć do magistratu, by zobaczyć go z zupełnie innej perspektywy. Tegoroczny dzień otwarty odbędzie się pod hasłem Daj się zaprosić i połączy miejskie święto z ideą ekologii, wspólnoty oraz aktywnego spędzania czasu. Wydarzenie rozpocznie się przed południem na Placu Wszystkich Świętych oraz na Zielonym Skwerze przy ulicy Franciszkańskiej. Zaplanowano warsztaty, pokazy i rodzinne animacje poświęcone ekologii, zdrowiu i kulturze. W programie między innymi kulinarne pokazy Zero Waste z degustacją dań przygotowanych przez Sylwię Majcher.
0: O tym się mówi w Krakowie.
6: RMF Max Kraków, czas teraz na A Słyszałeś Że. To jest magazyn, w którym zabieramy Was w podróż po najciekawszych zakątkach naszej okolicy. Podpowiadamy, gdzie i jak dotrzeć i dlaczego akurat to miejsce warto zwiedzić. Mówimy też o ciekawych wydarzeniach, no i właśnie na tym dzisiaj się skupimy. Dzisiaj w A Słyszałeś Że chciałabym Was zabrać się do Dębna. To jest mała miejscowość położona w pobliżu trasy numer 94 relacji Brzesko-Tarnów, a warto się tam wybrać, szczególnie we wrześniu, bo na tamtejszym zamku, który jest wizytówką tej małej miejscowości, odbywa się wyjątkowe wydarzenie. To jest turniej rycerski o złoty warkocz legendarnej Tarłówny. Kim była Tarłówna? Dlaczego rycerze walczą o jej złoty warkocz i co tam na tym turnieju się dzieje? O tym wszystkim spróbuję Wam dzisiaj opowiedzieć w A Słyszałeś Że. Asia Meus, zaczynamy! To może na początek kilka słów o miejscu, w którym odbywa się ten wyjątkowy turniej rycerski. On rozgrywany jest na zamku, który jest, jak wspomniałam, wizytówką gminy Dębno. To jest budowla pochodząca oryginalnie z XV wieku i chociaż po drodze poddana była wielu renowacjom i remontom, to jednak to, co widzimy dzisiaj, tylko w niewielkim stopniu różni się od oryginału. Dawniej ten zamek otoczony był wodą, dzisiaj zamiast mostu zwodzonego mamy w pełni bezpieczny drewniany most. Wrażenie robi nie tylko sam zamek i jego wnętrza, które też warto przy okazji wizyty na turnieju zwiedzić, bo możecie tam zobaczyć fantastycznie zachowane, oryginalne komnaty pełne mebli, a w środku, bo to jest oddział muzeum w Tarnowie, różne wystawy, w tym wystawa stała i wystawy czasowe, no i pięknie zachowane meble, oryginalny wystrój. No jeżeli jesteście fanami historii, lubicie takie podróże w czasie, no to to jest idealne miejsce, żeby taką podróż odbyć. A skoro już mówimy o turnieju, bo na tym chciałabym się dzisiaj skupić, no to on rozgrywa się naokoło zamku. Sam teren dookoła zamku też robi naprawdę kolosalne wrażenie, bo jest pięknie utrzymany. Przy samym wejściu są ciekawie ułożone pniaki drzewa, na których można sobie usiąść i odpocząć i warto się im przyjrzeć, bo są tam wymalowane herby, jest nawet szachownica, gdybyście chcieli w ten sposób zabić trochę czas. Ta zieleń naprawdę spowoduje, że odpoczniecie. Ale wróćmy do dzisiejszego tematu, czyli do turnieju rycerskiego o złoty warkocz Tarłówny. Tarłówna, zgodnie z legendą, była córką zarządcy władcy, która za nieposłuszeństwo została żywcem zamurowana w jednej z komnat. Podobno jej duch do dzisiaj plącze się po zamku i straszy różnych zwiedzających, ale to jest tylko legenda. Międzynarodowy turniej o jej złoty warkocz rozgrywa się we wrześniu. To jest trzecia albo czwarta niedziela miesiąca i uczestniczy w nim bardzo wielu ludzi, nie tylko rycerzy, ale także publiczności, bo jest to jedna z największych imprez plenerowych w kraju. Rycerstwo z naszego kraju i z zagranicy w lśniących zbrojach, w pełnym umundurowaniu, można tak powiedzieć, daje naprawdę fantastyczny pokaz. Możecie zobaczyć pokazy bojowe, kaskaderskie, bitwy, turniej łuczniczy, salwy armatnie, a na wielki finał oczywiście fajerwerki. Ten turniej odbywa się od 1995 roku, no i niezmiennie przyciąga naprawdę sporą ilość widowni. O tym, jak dobra jest to impreza, niech świadczy chociażby nadany jej w 2006 roku tytuł Wielkiego Odkrycia Małopolski. To był konkurs, w którym właśnie ten turniej wygrał pierwsze miejsce. Największą widowiskową areną tego turnieju jest fosa zamkowa, bo tam dzięki doskonałej widoczności i bardzo rozległemu terenowi mogą zaprezentować się naprawdę różne formacje sił zbrojnych, szczególnie te, które potrzebują trochę więcej miejsca. Na placu boju staje zwykle kilkuset zbrojnych rycerzy, stają też konie i artyleria. Wszystkie te pokazy, te sceny bitewne, to wszystko jest prawie jeden do jednego odwzorowane, tak jak wyglądało to dawniej, okraszone jeszcze muzyką, światłem, efektami dźwiękowymi i fachowym komentarzem, to też istotne, bo to nie tylko rozrywka, ale też bardzo dobra lekcja historii. Na polu turniejowym ustawia się elementy dawnej zabudowy, jest makieta zamku z mostem, są też chałupy, a na przedpolu namioty rycerskie, no i ta wspomniana już artyleria. Dzięki takiej scenografii możecie przenieść się w czasie do życia naszych przodków i naprawdę realistycznie zobaczyć, jak te sceny bitewne wyglądały. Będą płonąć chałupy, będą płonąć stogi siana. W czasie imprezy pokazywane są też walki rycerskie od czasów średniowiecza aż do XX wieku. Możecie też podziwiać popisy ułanów. Ta prezentacja obejmuje pokazy uzbrojenia, sposoby walk, obyczaje rycerskie i wyczyny kaskaderskie w wykonaniu jeźdźców. Na pewno główną atrakcją tego turnieju jest rywalizacja łuczników i rycerzy ciężko zbrojnych, którzy właśnie o to wspomniane turniejowe trofeum, czyli złoty warkocz Tarłówny, walczą prawie do utraty tchu. A jeżeli zmęczy Was ten rycerski gwar, to warto wejść do środka zamku, nie tylko po to, żeby, jak wspomniałam, dogłębnie go sobie obejrzeć, ale można też zahaczyć o salę koncertową. Tam zazwyczaj w trakcie turnieju odbywają się koncerty, podczas których najlepsi muzycy wykonują muzykę dawną i największe dzieła muzyki klasycznej. A na zamku wzgórzu można podziwiać wyroby rzemieślników, kupić sobie jakieś repliki broni historycznej, czy otrzymać pamiątkową pieczęć. Jak na taką imprezę przystało, nie może też zabraknąć innych atrakcji, na przykład kulinarnych, więc takie jadło i tradycyjny napitek też tam się pojawia. A na zakończenie imprezy, już po zapadnięciu zmroku, odbywa się wielka bitwa przy udziale całego rycerstwa, a całość kończy pokaz sztucznych ogni. Organizatorem tego wydarzenia jest Muzeum Okręgowe w Tarnowie, a wstęp na tą imprezę zgodnie z tradycją jest wolny. Wybierając się do Dębna, nie musicie też martwić się o swój samochód, no bo nie ukrywajmy, w ten sposób najlepiej będzie się tam dostać, na przykład z Krakowa. Najwygodniej. W pobliżu zamku znajduje się parking, co prawda niewielki i pomieści tylko kilkanaście samochodów, ale swoje cztery kółka można zostawić także w okolicy cmentarza w Dębnie. Tam jest dużo większy parking, a do zamku dotrzecie bardzo przyjemnym, spokojnym spacerem. Poprowadzi Was alejka pełna zielonych drzew. Dębno w Małopolsce w pobliżu Brzeska czeka i zaprasza nie tylko w związku z turniejem rycerskim, ale przez cały rok ten zamek i okolice można zwiedzać, a to jest najlepszy dowód na to, że Małopolska to nie tylko Wawel, Kraków, Bochnia, inne najbardziej znane atrakcje turystyczne. Warto zagłębić się trochę, no i sprawdzić, co ciekawego mają do zaoferowania te mniejsze miejscowości. Od tego macie też, a słyszałeś, że. Asia Meus, dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia.
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek w RMF Max Kraków.
7: To teraz oczywiście magazyn reporterski w RMF Max. Przemek Błaszczyk, witam i zapraszam.
0: To jest RMF Max Kraków.
7: Komisarzem w Krakowie, już to wiadomo, został dotychczasowy wiceprezydent miasta Stanisław Kracik. Jego zadaniem będzie zarządzanie miastem do czasu wyboru nowego prezydenta. Same wybory odbędą się na przełomie sierpnia i września. Mówią już były prezydent Krakowa Aleksander Aleksander Miszalski i Stanisław Kracik, komisarz miasta.
8: Witam Państwa. Nie mówię dzień dobry, dlatego że jesteśmy po trudnych przejściach, ale witam z takimi 5 informacjami. Po pierwsze, chcemy pracować w takim zespole, jak Państwo tutaj widzicie. Nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzony mi kontynuować ze wsparciem, mocnym wsparciem dyrektorów departamentów. Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027, bo jak Państwo ten harmonogram znają, to może się okazać przy drugiej turze, że będziemy w drugiej połowie września, a wtedy, zanim, tak powiem, rozpoczęłyby się prace nad budżetem, byłoby już za późno. Chodzi też po prostu o to, żeby niezależnie od wyników referendum miasto funkcjonowało nie gorzej i żebyśmy po prostu tego kwartału nie stracili na tak zwane trwanie. Ja mam świadomość tego, że padło na mnie pewnie dlatego, że mam trochę doświadczenia, a równocześnie też chcę powiedzieć, że przez te 2 lata bardzo głęboko się z Krakowem utożsamiłem i w związku z tym ośmieliłem się podjąć to zadanie. Chciałbym już w tej chwili bardzo mocno powiedzieć, że składam życzenia wszystkim kandydatkom i kandydatom na stanowisko prezydenta miasta. Życzę im udanej kampanii, życzę miastu kampanii Fair Play, takiej, która byłaby mowa o programach dla miasta, a mniej o cechach osobistych konkurentów. To jest zapowiedź taka, że absolutnie wykluczam kandydowanie i chcę mieć na ten okres święty spokój od takich pytań. Chcę po prostu dobrze zrealizować to, czego się podjąłem i być jak najdalej od dyskusji, kto z kim, bo to w tej chwili zadecydują mieszkańcy Krakowa, na kogo postawią. Natomiast teraz po prostu ja czuję się jak ktoś, kto myśli albo wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę i na pewno chciałbym też pokazać, że w te 3,5 miesiąca zrobimy parę korek, które będą dobrym przygotowaniem na przyszłą część kadencji. Proszę nie mieć mi za złe, co powiem. Znaczy ja nie... W życiu publicznym nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Znaczy ja myślę, że uda nam się Państwa pozytywnie zaskoczyć już tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem, a z panem skarbnikiem jeszcze nie, od niego bardzo dużo zależy, podyskutować i myślę, że my będziemy państwa informowali, tak też się z KS-em umówiłem, o podejmowanych działaniach, natomiast wybaczcie mi, ale gwiazdo żył nie będę wam zawracał głowy swoją osobą, chciałbym, żebyśmy mieli komunikaty bardzo ważne, takie jak nasze wakacyjne, inwestycyjne prace, bagatela, remont, Bohomolca i Ancarza, wyłączenie na prawie 2 miesiące, dokończenie Tynieckiej. To są zadania, które w dużej mierze będą utrudniały komunikację mieszkańcom i chcemy, żeby ta informacja do nich docierała i było pełne zrozumienie dla kogo i dlaczego to robimy, ale zakładam, że jeżeli będę na budowie jednej czy drugiej, to nie będę was zapraszał, bo to nie o to chodzi, żeby się pokazać w kasku. Jak powiedziałem, ja miałem naprawdę minimalną ilość czasu. Bardzo to jest ważne, co się mówi i kiedy się mówi. I lepiej jest powiedzieć 2 słowa za mało niż 1 za dużo. Więc jak mówię o takich ewentualnych korektach, które w dużej mierze mieliśmy z panem prezydentem Aleksandrem Miszalskim przegadane. To nie jest tak, że ktoś przychodzi, próbuje coś wywracać. Natomiast no, z uwagi na, jakby tu powiedzieć, przedreferendalny stan Krakowa, nie zostały wdrożone i mam nadzieję, że je będziemy wdrażać i nic więcej panu nie powiem. Ja pamiętam, kto mnie zaprosił do współpracy i pamiętam to, że zaprosił mnie dlatego, iż uznał, że no, mam samorządowe doświadczenie i bardzo sobie ceniłem zdanie, które wtedy powiedział, a my wszyscy jesteśmy świeży. W związku z tym miał świadomość tego, że podejmuje się działalności, która wymaga pewnego czasu i wdrożenia i stąd no, prezydent Aleksander Miszalski jest w wieku mojego syna. W związku z tym ta relacja jest trochę, tak powiedziałbym, inna, ale nie napraszał się do współpracy i takiego sygnału nie miałem. Natomiast mogę wam zdradzić, że za chwilę będziecie mogli z nim pogadać. Dziękuję wam bardzo.
9: Dziękujemy za przyjęcie.
10: Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Cóż można powiedzieć? Chciałbym po prostu bardzo serdecznie podziękować. Podziękować wszystkim mieszkankom, mieszkańcom Krakowa za te 2 lata. To był z jednej strony piękny czas, ale z drugiej strony też trudny czas. To był czas wielu różnych lepszych i gorszych momentów. To był czas, w którym bardzo mocno rozmawialiśmy z mieszkańcami. Przypomnę o 53 w sumie ławkach dialogu. To był czas wielu wyzwań. To był czas startu metra, planu ogólnego, strategii, Paktu Krakowskich Osiedli i wielu innych dobrych rzeczy, które się w Krakowie zdarzyły. Ale oczywiście to był czas również, w którym popełniłem błędy, popełniliśmy błędy. No i na końcu szanuję, akceptuję i z pełną pokorą przyjmuję werdykt mieszkańców. Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, nie cieszę się, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach. Prezydent, komisarz Kracik jest taką osobą, która ze swoim ogromnym doświadczeniem, bo przypomnę, że był i wojewodą, i burmistrzem, i tutaj moim zastępcą, na pewno zna to miasto i na pewno zadba o to, by w tym trudnym czasie Kraków nie pogrążył się w chaosie. Dziękuję wszystkim, zarówno tym, którzy mnie wspierali i wspierają nadal w tym trudnym okresie. Dziękuję też swoim adwersarzom, swoim przeciwnikom, tym, którzy byli krytyczni, tym, którzy nie poszli do referendum. W większości Krakowian, którzy posłuchali tego apelu, ale dziękuję też tym, którzy poszli i wyrazili w ten sposób swój demokratyczny głos przeciwko. Oczywiście martwię się i troszczę się o Kraków w kontekście tego, że czekają nas w tej chwili 3 miesiące burzy i na szczęście może nie chaosu w mieście, bo prezydent Kracik gwarantuje to, że miasto będzie dalej sprawnie zarządzane, ale burzy takiej politycznej i na końcu różnie się to może potoczyć. Prezydent, który nie ma za sobą Rady Miasta, nie będzie w stanie skutecznie realizować swoich planów. W związku z tym może nas czekać 2,5 roku burzy i chaosu. Może nas oczywiście czekać 2,5 roku z jakimś elementem, może nie pełnej kontynuacji, bo te rzeczy, które zrobiliśmy źle, należy poprawić, ale przynajmniej nie można czekać takie 2,5 roku z próbą korekty, a nie wywracania wszystkiego, i to chyba byłoby najrozsądniejsze z punktu widzenia Krakowa.
11: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Najlepiej słuchać w pracy.
15: Max robi mi dzień.
16: Max robi robotę. Yeah!
14: Od tego jesteśmy.
17: Mocne hity.
14: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
18: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
19: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
20: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
21: Wiem, właśnie wróciłam.
20: Byłaś beze mnie?
21: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
22: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne. Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
23: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
25: Rozum i serce.
26: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
27: No to jedziemy.
28: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
29: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
30: Cherry Matsuoka. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
31: I po reklamie.
32: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
33: W RMF Max hit za hitem.
32: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Tym żyje Kraków.
34: Ponad miliard ludzi na Ziemi nie ma dostępu do czystej wody pitnej. Tymczasem w Krakowie wodociągi pojawiły się już w średniowieczu. W XVII wieku bogatsi mieszkańcy miast cieszyły się już z ujęcia wody we własnym domu. Dużo gorzej było jednak z kanalizacją. W dzisiejszym a słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie odpowiadamy na proste, ale niezbyt ładnie pachnące pytanie. Gdzie lądowały wszystkie nieczystości? Zapnijcie pasy, nie ma to jak woda, wodociągi i kanalizacja w dawnym Krakowie. To temat dzisiejszej odsłony, a słyszałeś, że... Bieżąca woda w domu, kanalizacja, czy możliwość skorzystania z łazienki. Wydawałoby się, że to zdobycze cywilizacyjne ostatnich stuleci, a ludzie żyjący we wcześniejszych epokach musieli sobie jakoś radzić bez nich. Nic bardziej mylnego. Jak pisze Stanisław Tomkowicz, autor książki Domy i mieszkania w Krakowie w pierwszej połowie XVII wieku, pierwsze wzmianki dotyczące miejskiego wodociągu w Krakowie pochodzą już z XIV wieku. Średniowieczna stolica Polski posiadała wówczas sieć wodociągów doprowadzającą zdatną do picia wodę do trzech miejskich studni stojących na krakowskim rynku. Studni zachodniej w pobliżu pałacu Krzysztofory, studni Mariackiej, na której lokalizację wskazuje sama nazwa, i studni Grodzkiej przy wylocie ulicy Grodzkiej. Bezcenny zdrój H2O swój początek brał w rzece Rudawie, skąd drewnianymi rurami płynął w stronę ścisłego Śródmieścia. Swoją drogą dobrze, że ówcześni krakowianie nie pokusili się o zaawansowane technicznie i wypróbowane w starożytnym Rzymie rozwiązanie, jakim było wytwarzanie rur z ołowiu.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
34: Wiemy bowiem, że ołów jest niezbyt korzystny dla zdrowia człowieka. Zresztą wiedzieli o tym nawet sami Rzymianie, z tym, że podeszli do sprawy bardzo pragmatycznie, jako że ołów był bardzo łatwym do obrobienia metalem, nadawał się do wytwarzania rur, to też postanowili z niego korzystać, mimo niekorzystnego wpływu na zdrowie. Ale wróćmy do nas, do Krakowa. Z czasem w dziedzinie miejskich wodociągów odnotowujemy spory postęp. W pierwszej połowie XVII wieku wszystko zaczyna przypominać współczesność. Staramy się o pozwolenie w urzędzie, a gdy je uzyskujemy, zaczynamy ewentualne uzbrajanie działki budowlanej lub podłączanie instalacji wodno-kanalizacyjnej. W księgach miejskich z 1623 roku istnieje wpis mówiący o tym, że niejaki Mateusz Siliński wodę z kanałów albo podziemnych rur z gruntu przez piwnicę ich pod sklepem murowanym idącą do kamienicy swej pod Chrystopory z dawna rzeczonej kosztem swym przywieść dał. Innymi słowy, pan Krzysztof dorobił się ujęcia wody do własnej dyspozycji. Zresztą nie tylko on.
0: To jest RMF Max Kraków.
34: W 1607 roku doktor praw Adam Czernkowicz szukał sposobu na uzyskanie dostępu do wody i wymyślił sprytne przetasowanie, tak by mógł doprowadzić do siebie wodociąg od sąsiadki, niejakiej pani Doroty Zagrzebskiej. Tu się przesunie, tam się przerobi, wspólnie będzie się o wodociąg dbało i wszyscy będą szczęśliwi. W każdym razie z zapisków w Księdze Miejskiej dotyczących tego konkretnego przypadku dowiadujemy się, że wodociągi były prowadzone pod ziemią, a ujęcia wody znajdowały się w tylnych częściach domów, gdzie zwykle powstawały specjalne zbiorniki magazynujące życiodajną ciecz. Ponadto osoba posiadająca w domu wodociąg mogła pozwolić sąsiadom na podłączenie się do niego i ewentualne przedłużenie już istniejących rur w celu doprowadzenia wody do kolejnych domów.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
34: No dobra, dom ma wodociąg, a dzięki temu bieżącą wodę. Domownicy z niej korzystają, a gdy już skończą, trzeba się pozbyć pozostałości. Zanim Kraków został skanalizowany, różnie sobie z tym radzono. Chyba najpopularniejszą metodą pozbywania się z domów nieczystości i wszystkiego innego było odprowadzanie ich na zewnątrz rynsztokami. Dochodziło do tego, że wszelkie plugarstwo wyrzucane z domu lądowało wprost na ulicy albo było składowane w dołach i rowach tuż obok posesji. No nie ma co wyobrażać sobie tego, jak to wszystko pachniało. A jeśli dodamy do tego jeszcze obrzydliwy fetor sprowadzonych nielegalnie w mieści rzeźni, smrodek browarów i inne miejskie wyziewy, no to uświadomimy sobie, jak pachniał średniowieczny i też trochę nowożytny Kraków.
0: To jest RMF Max Kraków.
34: Wzmianki o kanalizacji i takiej z prawdziwego zdarzenia pojawiają się dopiero na początku XIX wieku. To w roku 1818 zaczęto budować kolektor kanalizacyjny biegnący od Dolnych Młynów przez plac Szczepański, ulicę Poselską i obecny plac na Groblach, aż do zakola Wisły pod Wawelem. Następnie wybudowano drugi kolektor, ten bieg od ulicy Siennej za kościołami świętego Piotra i Pawła oraz świętego Marcina do koryta Starej Wisły na tyłach ogrodu misjonarzy. A pod koniec XIX wieku z inicjatywy prezydenta Józefa Dietla zaczęto budować nowoczesny wodociąg dla Krakowa. Potem przyszedł wiek XX i ciągła rozbudowa. W 1901 roku powstało przedsiębiorstwo Wodociąg Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa. Uruchomiono też wodociągi na Bielanach, a potem to już poszło do takiego stanu, jaki znamy dziś. To a słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. No dziś sprawdzaliśmy, co tam działo się z tymi brudnymi i nie tylko rzeczami w naszym mieście od średniowiecza aż po współczesność. No myślę, że fakt, że wodociągi w Krakowie pojawiły się już w XVII wieku, zasługuje na uznanie i oklaski. Karol Kania, to było Słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia.
0: O tym informowaliśmy w poniedziałek we Fleszach w RMF Max Kraków.
1: Kinga Nyga, zapraszam na Flash w RMF Max Kraków. Jesteśmy na 96,7 FM. W weekend startuje przebudowa węzła Bagatela oraz układu drogowo-torowego od Teatru Bagatela do ulicy Garbarskiej. Prace potrwają około 9 miesięcy, będą kosztować ponad 20 milionów złotych. Zamknięty zostanie odcinek od ulicy Karmelickiej od Bagateli do ulicy Garbarskiej. Ruch tramwajowy i samochodowy będzie skierowany na objazdy. Komunikację zastępczą zapewnią autobusy linii 704 i 708, które będą kursować co kilka minut. Rusza rekrutacja na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Najstarsza uczelnia w Polsce przygotowała 278 kierunków studiów, w tym 13 zupełnie nowych.
2: W planach jest przyjęcie blisko 17 tysięcy studentów także na studia niestacjonarne. Jak podkreślają władze uczelni, tam gdzie to możliwe, dobrze przygotowani kandydaci będą przyjmowani ponad limity. To odpowiedź na chwilowy wyż demograficzny. UJ chce też odciążyć studentów finansowo. Oprócz stosunkowo tanich miejsc w akademikach, od października planowane są dopłaty do posiłków nawet kilkanaście złotych dziennie, a wśród nowych kierunków są m.in. chemia sądowa, humanistyka cyfrowa, studia azjatyckie czy kierunki łączące językoznawstwo z nowymi technologiami.
1: Tematem zajęła się Renata Pasiut. Piłkarska historia jak z bajki. W finałowym meczu barażowym Wieczysta Kraków pokonała Chrobrego 2-1 i zapewniła sobie awans do ekstraklasy. Krakowski klub po raz pierwszy w historii zagra na najwyższym poziomie rozgrywkowym. I jeszcze w 2021 roku Wieczysta występowała w lidze okręgowej. Kraków będzie miał aż 3 kluby w Ekstraklasie. Jak widzi przyszłość Wieczystej trener?
3: Pieniądze są ważne, ale w moim przekonaniu najważniejsze jest to, żeby wykonać dobrą robotę i stworzyć kolektyw, bo bez tego nawet z dużymi pieniędzmi jest ciężko, co najlepszym przykładem jest chyba PSG, kiedy mieli w składzie Neymara, Messiego, Mbappé, a nie byli w stanie zdobyć Ligi Mistrzów, a teraz dwukrotnie z rzędu bez tych zawodników to osiągnęli.
1: Z Kazimierzem Moskalem rozmawiał Paweł Konieczny. Na kampusie AGH przed klubem Studio pojawił się nowy mieszkaniec, Smok Student, który dołączył do krakowskiego Smoczego Szlaku. Figurka ma około 50 cm wysokości. Smok ubrany jest w kaszkiet i marynarkę, pod pachą trzyma książkę. Całość dopełnia hulajnoga. Grzegorz Turnau, Sarah James czy Kabaret Hrabi. Takich artystów będziemy mogli posłuchać 20 czerwca w Krakowie podczas festiwalu Black or White. To wydarzenie promuje także profilaktykę zdrowotną.
4: Dochód jest przeznaczony dla Fundacji Proendokrynologia Kliniki Endokrynologii,
1: mówiła profesor Anna Sowa-Staszczak.
32: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Kraków.
5: No to teraz magazyn reporterski w RMF Max. Przemek Błaszczyk, witam i zapraszam.
32: To jest RMF Max Kraków.
5: Miasto ma prezent dla rowerzystów. Dodatkowe 5 milionów złotych zostanie dorzuconych do skarbonki na infrastrukturę rowerową. W tym roku ruszy m.in. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Kosmorzowskiej od węzła Grymbałowskiego do ulicy Bulwarowej oraz ciągów pieszo-rowerowych po obu stronach ulicy Lublańskiej.
6: Magda Rutkowska, Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
5: Na jaki cel przeznaczycie te 5 milionów złotych?
6: Planujemy przeznaczyć to na zadania utrzymaniowe. Przede wszystkim z takich większych zadań chcemy zrealizować ulicę Kocmyrzowską, ponieważ stan techniczny teraz ulicy od Bulwarowej do S7, no powiedzmy sobie kolokwialnie, jest bardzo niezadowalający, więc...
5: Nie ma ścieżki w ogóle.
6: Tam nie ma dokładnie ścieżki w ogóle, więc chcemy ją zmodernizować i wykonać ciąg pieszo-rowerowy, tym sposobem poprawiając komfort użytkowania zarówno rowerów, jak i oczywiście skorzystają na tym również osoby poruszające się pieszo. Kolejną inwestycją jest ulica Lublańska. Na Lublańskiej chcemy od istniejącej, realizowanej w tym momencie KST4, zrealizować i poprawić komfort również jazdy rowerów do Ronda Polsatu.
5: Kolejne... Też będzie taka ścieżka, jakby osobny trakt rowerów.
6: Tak, znaczy planujemy to zrealizować w zależności, jaka będzie możliwość terenowa, tak? Także tutaj jeszcze zobaczymy, bo to musimy sobie zaprojektować, natomiast natomiast no, będziemy dążyć do tego, aby komfort zdecydowanie się poprawił, jeśli mówimy o stanie nawierzchni. Kolejnym takim jakby pakietem, który chcemy w ramach tych 5 milionów wykorzystać, jest poprawa stanu przejazdów rowerowych, to znaczy to jest niwelowanie tych różnic, które są i które były realizowane w ramach wcześniejszych przepisów prawa, a teraz stanowią jakby duży dyskomfort dla poruszających się rowerem. W tamtym roku zespół rowerowy zlokalizował około 100 takich przejazdów. W tamtym roku udało nam się zrealizować około 30.
5: Przejazdów, gdzie na przykład występowało co?
6: Taki krawężnik? Występowały te 2 centymetry, czyli po prostu nie było na zero tak zwanych przejazdów, tylko wystające na 2-3 centymetry. Dlatego też właśnie 30 z nich udało nam się, około 30 zrealizować w zeszłym roku. W tym roku chcemy dokończyć tą listę, czyli dobić do tych 100, które zostały określone przez zespół rowerowy.
5: Kiedy mogłyby ruszyć Kotmyrzowska, Lublańska i jaki tam macie wstępny harmonogram? Wiadomo, tam się nic nie wykopytnęło, nie?
6: Jasne, jasne. No myślę, że będziemy mówić tutaj o miesiącach już po, gdzieś około po wakacjach, czyli gdzieś wrzesień, październik, myślę, z takimi pracami ruszymy.
5: I ta ścieżka przy Kotmyrzowskiej powstanie po lewej stronie, patrząc w kierunku miasta, czy po prawej, czy...
6: To jest południowa strona, od Bulwarowej do...
5: strony torowiska.
6: Tak, dokładnie.
5: Strony torowiska tutaj powstanie się.
6: Tak, tak, dokładnie tak.
5: A jeżeli chodzi o Lublańską, tutaj pewnie...
6: To są mocna i południowa część, w zależności, bo tam są różne wyznaczone, że tak powiem, odcinki, natomiast mówimy o odcinkach zarówno po północnej, jak i południowej stronie ulicy Lublańskiej. To będzie realizowane w ramach prac utrzymaniowych. Także mamy w tym momencie, jeśli chodzi o prace takie utrzymaniowe, to mamy firmy wykonawcze, które mają z nami umowę podpisaną i oni w ramach zleceń będą wykonywać te rzeczy.
5: Tam spod węzła, pod Bulwarową, to kawałek drogi dla rowerów powstanie, panie dyrektor.
6: Zgadza się, zgadza się.
5: Oni to wykonają jakby.
6: Tak, dokładnie. No myślę, że można powiedzieć, że w tamtym roku w ten sposób została wykonana ulica Krzyżówka, która dzięki właśnie nowemu połączeniu teraz rowerzyści mogą jeździć na i obserwować samoloty na górce spoterskiej. W tym zakresie została wykonana również ulica Pułanki, CPR na Pułanki. Więc no w tym roku chcemy w ten sposób poprawić stan nawierzchni na Kotmyrzowskiej, chodników de facto na Kotmyrzowskiej i Lublańskiej.
7: Krzysztof Dąbrowa z zespołu do spraw rozwoju infrastruktury rowerowej. Tu należy uściślić, że mówimy o środkach, które zostały dodane jakby do puli środków utrzymaniowych Zarządu Dróg Miasta Krakowa, a więc teoretycznie one będą służyły do tego, żeby przeprowadzić remonty w różnych miejscach, modernizacje, ale w praktyce w wielu miejscach tak naprawdę w ogóle stworzymy nowy standard. W tamtym roku, korzystając z tych takich doświadczeń, gdzie sporo tym takim trybem utrzymaniowym udało się zrobić, bo na przykład remontując jakiś chodnik udawało się go poszerzyć i zamienić w ciąg pieszo-rowerowy z odseparowaną tą częścią rowerową. No teraz jakby śladem tego sukcesu, który mierzony jest w tym, że jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo za niewielkie bądź co bądź środki w skali budżetu miasta, chcemy uzupełnić te duże inwestycje, które będą w tym roku oddawane infrastrukturalne w mieście, największe. Pierwsza z nich to oczywiście budowa tramwaju do Mistrzejowic, KST4, i tam powstaje bardzo dużo infrastruktury rowerowej w okolicach Ronda Polsadu, a my chcielibyśmy tymi działaniami utrzymaniowymi poprawić standard dróg dojazdowych do tego miejsca na ulicy Lublańskiej, zarówno na północnej, jak i południowej stronie. Tamtejszy chodnik zostanie zamieniony w pełnoprawny ciąg pieszo-rowerowy z adekwatną nawierzchnią, bo dzisiaj tam są klawiszujące płyty chodnikowe. Natomiast druga rzecz na pewno ucieszy szczególnie mieszkańców Wzgórz Krzesławickich, dlatego że, ale też turystów, którzy wybierają Kraków jako destynację i Małopolskę, dlatego że będziemy poszerzać i remontować chodnik, zamieniając go w ciąg pieszo-rowerowy na ulicy Kocmyrzowskiej od Bulwarowej do nowego węzła S7, który tam powstaje. No to jest o tyle istotne, że to jest ta taka nasza niemal kilometrowa wyrwa w tym momencie w infrastrukturze. Infrastrukturze, która jest dojazdem rowerowym dla, tak jak wspominałem, mieszkańców Wzgórz Krzesławickich, ale też jest to ciąg w ramach trasy międzynarodowej Eurovelo 11. No i dzięki temu, że z takich środków utrzymaniowych uda się ten chodnik zamienić w taką pełnoprawną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów, no będziemy mieli wreszcie ciągłość. No i to, co jest bardzo istotne w skali w zasadzie całego miasta, kontynuujemy te działania związane z wyrównywaniem przejazdów rowerowych. To świetnie rozpoczęli społecznicy już kilka lat temu, wyrównując na własną rękę nocą te przejazdy. Teraz systemowo zajmuje się tym miasto. W ubiegłym roku około 30 takich lokalizacji zostało naprawionych, a w tym roku w ramach tych środków, które zostały przyznane na utrzymanie, chcemy po prostu zakończyć tę listę około 100 przejazdów na głównych trasach rowerowych, czyli mamy trochę ponad 70 przejazdów do naprawienia, wyrównania w tym roku. Tym będzie oczywiście się zajmował Zarząd Dróg Miasta Krakowa. No i ostatnia rzecz w ramach tej puli to są środki na zmiany w organizacji ruchu. I to są znowu rzeczy, które są stosunkowo tanie, a mogą naprawdę w wielki sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i takiego komfortu codziennego użytkowania roweru, dlatego że zidentyfikowaliśmy te takie największe problemy, jeśli chodzi o dostawanie się za obręb drugiej obwodnicy, czyli przekraczanie Alei Trzech Wieszczów, czy przemieszczanie się wzdłuż ulicy Dietla, Alei Dietla. I tutaj chcielibyśmy wprowadzić szereg takich ułatwień. Na przykład mówimy o śluzach rowerowych, o takich pasach dojazdowych do skrzyżowań, o tym, żeby przeciągnąć pas rowerowy od ulicy Blich aż do Starowiśnej. No i to, co tutaj myślę, że jest istotne do zaznaczenia, wszystkie te działania jesteśmy w stanie zrealizować bez jakiejkolwiek ingerencji w liczbę pasów ruchu ogólnym, czy w liczbę miejsc parkingowych. Po prostu poprawiamy tak naprawdę obecną sytuację. Tutaj nad tymi zmianami w organizacji ruchu jeszcze pracujemy, ale bardzo się cieszę, że już mamy na to zabezpieczone środki. Chcielibyśmy je wprowadzać w tym roku. Z mojej perspektywy, oczywiście ja nie pracowałem wcześniej w urzędzie. To jest tak, że tworzę ten zespół od tej kadencji, można powiedzieć, w związku z czym wcześniej funkcjonowałem jako aktywista. Myślę, że najważniejsze w tej zmianie podejścia jest to, że współpracujemy na bieżąco. To znaczy, tak jak powiedziałeś, mamy okazję do tego, żeby spotykać się urzędnicy różnych wydziałów i jednostek z przedstawicielami organizacji społecznych czy z mieszkańcami, którzy zgłaszają swoje potrzeby na bieżąco. I ta bieżąca praca wspólna też powoduje to, że no, wszystkim nam zależy na jakimś fajnym efekcie. Tak? No, natomiast to, co jest tutaj istotne, to to, że my sami się trochę

0: Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W ostatnich latach realizując tą infrastrukturę przy okazji innych dużych inwestycji, niejako dedykowaną. Dzisiaj mamy problem z tymi punktami, które są łącznikowymi między tymi odcinkami liniowej infrastruktury, czyli na przykład miejsca, gdzie infrastruktura spotyka się z torami kolejowymi, z dużymi skrzyżowaniami, z takimi naturalnymi barierami jak rzeka, czyli mosty, kładki, przepusty, tunele. To są takie rzeczy, które się wydaje, że w skali oczywiście inwestycji miejskich są niewielkie, no ale to jest dedykowana infrastruktura.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
6: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
11: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
16: I po reklamie.
17: Rządzimy hitami od zawsze.
18: Tak się gra.
17: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
19: Tu RMF Max Kraków. Czas na flesz. Ania Szulkowska, zapraszam. Miało być otwarcie sezonu, tymczasem kąpielisko Zakrzówek zamknięto jeszcze w dniu otwarcia. Wszystko przez nieznaną substancję, która pojawiła się w wodzie i została zauważona przez nurków ze Stowarzyszenia Podwodny Zakrzówek. Jej dokładny skład bada teraz laboratorium. Zanieczyszczenia kwenu widać jednak gołym okiem na monitoringu.
20: Mamy tam osobę akurat na miejscu, która dosyć praktycznie codziennie jest na Zakrzówku, więc nagrał nam to telefonem. Substancja ma kolor taki dosyć grafitowy, tak?

0: aby to tak określić. Mamy film, także przekażemy bardzo chętnie.
1: Rozumiem, że ta substancja dalej tam się utrzymuje, czy...
0: Tak, może, każdy może też to zobaczyć, bo jest przecież monitoring ogólnodostępny. Zamieszczony na pierwszej kawiarni, także widać, jak to się rozprzestrzeniło z jednego basenu praktycznie na trzy.
1: Wiecie, może podejrzewacie, może kto tam coś wlewał, czy...
0: Nie, niestety nie. Ale myślę, że to wyjdzie, skoro z uwagi na to, że jest monitoring, tak? Jest ochrona, jest dron, także powinna się ta osoba szybko odnaleźć.
2: Mówił Nurek, Marcin Jastrzębski ze Stowarzyszenia Podwodny Zakrzówek. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk.
3: Słuchacie RMF Max Kraków.
2: Teraz dobra informacja dla mieszkańców Bieżanowa. Aż 6 firm chce budować zbiornik retencyjny przy ulicy Udzieli. Urzędnicy Zarządu Infrastruktury Wodnej analizują właśnie oferty. Zbiornik, który ma ochronić mieszkańców przed podtopieniami, ma być gotowy jeszcze jesienią tego roku.
4: Do Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie wpłynęło 6 ofert na zbiornik retencyjny przy ulicy Seweryna Udzieli. Część tych ofert mieści się w zakładanym budżecie. Ten zakładany budżet to ponad 3 800 000 zł, natomiast spośród 6 złożonych ofert 4 mieszczą się poniżej tej kwoty, natomiast 2 mocno ją przekraczają.
2: Mówiła Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej. Przypomnijmy, że rejon ulicy Udzieli szczególnie ucierpiał podczas intensywnych opadów w sierpniu 2021 roku, kiedy doszło do wylewu drwinki i serafy. A skoro o wodzie mowa, po zimowej przerwie otwarto wodny plac zabaw w Parku Jordana. Atrakcja działa codziennie od 10 do 20. Przypomnijmy, dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z atrakcji pod opieką dorosłych. Mile widziane też stroje kąpielowe. I pozostałe informacje w skrócie. Kraków mówi dość nielegalnemu graffiti. W walce o czyste mury zamierza wesprzeć się nowymi technologiami. Radni podjęli jednogłośną uchwałę. Proponują program systemowego usuwania wandalizmu elewacyjnego z użyciem czyszczenia laserowego i hydropiaskowania. Obie metody zostały przetestowane w mieście i pozwalają na skuteczne oczyszczanie zabytkowych murów. Problem graffiti dotyka niemal każdą dzielnicę. Tłoczno było w maju na lotnisku w Balicach. Statystyki, podobnie jak samoloty, szybują w górę. Tylko w maju port obsłużył 1 034 000 pasażerów, a to o 16% więcej niż rok wcześniej. Od początku roku przez lotnisko przeszło ponad 5,5 miliona podróżnych.
3: To dzieje się w Krakowie.
5: Tutaj RMF Max w Krakowie, Karol Konia, zapraszam na A słyszałeś, że lajkonik, zwany także konikiem zwierzynieckim lub tatarzynem, to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci krakowskich. Obok wieży mariackiej, wawelskiego wzgórza i barbakanu to także chyba najbardziej znany motyw plastyczny naszego miasta. Mały konik na dwóch nogach, odzianych w wysokie czerwone trzewiki i siedząca na nim postać brodatego jeźdźca, którego głowę nakrywa wysoka szpiczasta czapka. Ten człowiek jest częstym gościem w turystycznych przewodnikach, na pocztówkach czy w folderach. Spotkać możemy go też w różnych przedstawieniach karykaturalnych, na plakatach, jako element znaków graficznych różnych firm, a swego czasu to mogliśmy go nawet spotkać na krakowskim rynku. Choć akurat ten lajkonik nie zawsze utrzymywał się w pionie. Jednym słowem, lajkonik jest symbolem tego, co krakowskie, pradawne, tradycją uświęcone i zabawne jednocześnie. Co wiemy o lajkoniku? O tym w dzisiejszym A słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie. Karol Kania, zapraszam. Mając na uwadze sławę, jaką lajkonik cieszy się od Morza po Tatry, wypada z pewnym zażenowaniem powiedzieć, że historycy i etnografowie nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić, skąd właściwie wzięta się ta krakowska tradycja. Problem usiłuje wyjaśnić legenda, która nawiązuje do tragicznych wydarzeń w historii Krakowa, mających miejsce w XIII wieku. Wiążą się one z koczowniczym ludem z dalekich stepów Mongolii, Tatarami, tak dokładniej. Po raz pierwszy pojawili się w Krakowie, bynajmniej nie w pokojowych zamiarach, w 1241 roku. Ich brawurowy rajd przez Małopolskę pozostawił ślady w postaci zniszczonych wsi i miast, a spośród tych wszystkich wsi i miast Kraków ucierpiał najprawdopodobniej najwięcej, bo uległ prawie całkowitej zagładzie. Kolejne najazdy tatarskie były nie mniej niszczące, a skośnoocy wojownicy odziani w skóry i dosiadający niewielkich, krępych koni stali się postrachem krakowian.
3: To jest RMF Max Kraków.
5: I tak oto któregoś czerwcowego wieczora 1287 roku Czambuł tatarski, zupełnie niezauważony przez miejskich strażników, zbliżał się do murów miejskich. Aby nie narażać się na walkę w nocy, Tatarzy postanowili rozbić swój obóz w nadwiślańskich zaroślach, nieopodal podmiejskiej wsi zwanej Zwierzyniec. Po chwili, znużeni podróżą, usnęli, śniąc o bogactwach, które mieli zamiar zdobyć następnego dnia w Krakowie. Ich obecność w porę jednak zauważyli włóczkowie, których osada znajdowała się nieopodal na wiślanej, piaszczystej Łasze. Kim byli włóczkowie? No, byli to rzeczni, wiślańscy żeglarze. Ich nazwę wywodzi się od tego, że galary płynące po Wiśle bądź spławiali w dół rzeki, bądź ciągnęli, czyli włóczyli w górę ku jej źródłom. Przyzwyczajeni do ciężkiej pracy, nie ulęgli się Tatarów, uzbrojeni w ciężkie wiosła, wpadli na śpiących wojowników azjatyckich, którzy w krótkim czasie ponieśli druzgocącą klęskę. I wtedy właśnie włóczkom zaświtał w głowie dowcip. Ktoś powie, ciężki dowcip. Poprzebierali się w tatarskie stroje, twarze umazali sadzą z ogniska, dosiedli zdobycznych koni i wpadli niczym tajfun do Krakowa. Trudno doprawdy wyobrazić sobie przerażenie, jakie wywołali swoim przybyciem, ale po chwili paniki i popłochu włóczkowie zdjęli swe stroje i opowiedzieli o wydarzeniach mijającej nocy. Mieszczanie byli uratowani i przede wszystkim uradowani. Rada miasta wydała na cześć włóczków wspaniałą ucztę, a gdy już beczki po znakomitym czymś tam złotym świdnickim świeciły pustkami, burmistrz Krakowa ogłosił, że na pamiątkę tego wydarzenia raz do roku do miasta będzie wjeżdżał srogi czan tatarski na czele orszaku podkrakowskich włóczków. I tak też się dzieje zawsze w oktawę Bożego Ciała, czyli 8 dni po tym święcie. Tyle legenda.
3: Słuchacie RMF Max Kraków.
5: Oczywiście przez wieki zmieniała wielokrotnie swój zapis, ktoś dodał jakieś szczegóły, ktoś coś uciął. Niezmiennie pozostały jednak dwa elementy: groźny najazd Tatarów i bohaterska postawa włóczków. Co na to historycy? No, po pierwsze, negują możliwość odniesienia daty samego najazdu do Święta Bożego Ciała. Święto to jest obchodzone w Polsce dopiero od XIV wieku, a wtedy Tatarzy już Krakowowi w sumie nie zagrażali. Po drugie, zauważają, że obchód lajkonika, zwanego wówczas konikiem, jest notowany w źródłach dopiero od 1738 roku. Wprawdzie już z 1700 roku posiadamy wiadomość o włóczkach, którzy koncertowali na dziedzińcu Norbertanek, ale o samym koniku no, nie ma mowy. Czy można więc domniemywać, że źródła milczały na ten temat przez blisko 400 lat? No, wydaje się, że nie. Po trzecie, wreszcie, należy pamiętać, że sama legenda po raz pierwszy została opisana dopiero w 1820 roku przez Konstantego Majernowskiego w czasopiśmie Pszczółka Krakowska. Możliwe, że ten zdolny publicysta po prostu całą rzecz wyssał sobie z palca.
3: To jest RMF Max Kraków.
5: Z drugiej strony, wątek tatarski w krakowskich legendach jest niezwykle silny, więc na pewno jest śladem głębokich doświadczeń historycznych, w których swój udział mogli mieć włóczkowie. Nie należy też lekceważyć tradycji, która bardzo często, nawet przy braku źródeł pisanych, świadczy o pewnej prawdzie historycznej. No a po trzecie, wprawdzie pierwsze wiadomości o koniku zwierzynieckim pochodzą dopiero z XVIII wieku, ale dowiadujemy się z nich o tradycji już istniejącej wcześniej. Jak wcześniej? Oto pytanie, które w sumie będzie nas pewnie nurtować jeszcze przez wiele lat.
3: Słuchacie RMF Max Kraków.
5: Te dywagacje pozostawmy uczonym. No, my możemy wybrać się na obchód lajkonika, który ma bardzo barwny przebieg ustalony jeszcze w XIX wieku. Około godziny 12 w czwartek, 8 dni po Bożym Ciele, na dziedzińcu klasztoru sióstr Norbertanek gromadzi się orszak lajkonika właśnie obok silnego mężczyzny, który jest zdolny wcielić się w rolę tytułową, to jest przez 8 godzin harcować po mieście z rynsztunkiem ważącym 30 kg, W skład orszaku wchodzi chorąży wraz z pomocnikiem, orszak włóczków i orkiestra zwana mlaskotami. Jeśli jeszcze nie widzieliście obchodu Lajkonika, wybierzcie się na ten najbliższy. Koniecznie. To by było na tyle w dzisiejszym A Słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dosyć długie spotkanie, no ale mówiliśmy o ważnej osobowości dla naszego miasta, więc myślę, że było warto. Karol Kania, do usłyszenia.
6: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOS 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizoreto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
11: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
12: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
13: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
12: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
3: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie to wydarzenie dla całej rodziny. Od 19 do 21 czerwca jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Tylko podczas dni otwarcia aż 30 tysięcy złotych rabatu na rodzinnego SUV-a Jack JS 8 Pro. Ilość samochodów w promocyjnej cenie ograniczona. Kraków, ulica Zielińskiego 24A. jackkrakow.pl. Zapamiętaj, jackkrakow.pl.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: I po reklamie.

0: O tym informowaliśmy we wtorek w RMF Max Kraków.
1: Słuchacie RMF Max. Czas na flash. Ania Żulkowska, jestem. Zapraszam. Legendarny tramwaj wróci na krakowskie tory. Miasto szykuje już letnią atrakcję. Od 7 czerwca do 20 września w każdą niedzielę oraz 15 sierpnia kursować będzie krakowska linia muzealna. Najważniejsza będzie linia 0, którą pojedziecie z Kazimierza przez centrum aż do Cichego Kącika i z powrotem. Tramwaje pojawią się na trasie średnio co 80 minut, ale pamiętajcie, bileciki do kontroli.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Na bieżąco monitorujemy remonty w Krakowie. Szybsze prace kosztem większych utrudnień. Taki wariant wybrali drogowcy, którzy od 5 czerwca zamykają fragment ulicy Jancarza. Na odcinku od Kurzej do Parnickiego będą kursować wyłącznie autobusy. Skąd taka decyzja, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
2: To były rozpatrywane dwa możliwe warianty, dłuższy i krótszy. Ten dłuższy oznaczałby utrzymanie przejezdności przez ulicę Bohomolca i Jancarza, ale w takim, powiedzmy, średnim albo bardzo niezadowalającym komforcie. I wtedy takie prace trwałyby 4 miesiące, albo szybszy remont, ale z wyłączeniem ruchu kołowego na ulicy Bohomolca i Jancarza. No i zdecydowano się na to, żeby wybrać ten drugi wariant.
1: Za utrudnienia drogowcy uprzejmie przepraszają. Trwają też prace przy budowie drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Walerego Sławka. Od poniedziałku spodziewajcie się kolejnych zmian w organizacji ruchu, aż do skrzyżowania z ulicą Gminną. Na ulicy Kamieńskiego obowiązuje obustronne zwężenie jezdni, a ruch pieszo-rowerowy odbywa się zgodnie z oznakowaniem. I szybko zmieniamy temat. Nie masz czasu w dzień? Nie szkodzi. Wsiądź na rower w nocy. Już 12 czerwca spod Muzeum Narodowego ruszy czwarty krakowski nocny przejazd rowerowy. To wydarzenie nie tylko dla regularnie jeżdżących, ale i dla rowerzystów od święta i dla rodzin z dzieciakami. O 20.30 wyruszycie w 18-kilometrową trasę po mieście. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, jak ważne dla bezpieczeństwa jest odpowiednie oświetlenie. Pamiętajcie o lampkach i kaskach, a zwłaszcza załóżcie je najmłodszym. Kraków już w weekend zamienia się w magiczną krainę, nad którą nadlecą gigantyczne stwory. Już po raz 25 na bulwary Wisły powraca wielka parada smoków, jedno z najbardziej widowiskowych i wyczekiwanych wydarzeń w Polsce.
3: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle.
1: Opowiadał Karol Suszczyński, dyrektor Teatru Groteska. Na koniec krótko o niecodziennym kliencie w jednym z krakowskich sklepów. Strażnicy miejscy otrzymali dwa zgłoszenia dotyczące sarny. Pierwsze z ulicy Balickiej, drugie z ulicy Lindego, gdzie zwierzę miało przebywać wewnątrz pawilonu handlowego. Po przyjeździe służb na porannych zakupach zastano małego rogatego koziołka. Ostatecznie został bezpiecznie odłowiony. Teraz znów błąka się po świecie, a na następne zakupy pewnie idzie do Pacanowa.
0: O tym się mówi w Krakowie.
4: Osiedle Złotej Jesieni 1. To właśnie tam znajduje się Wojewódzki Szpital Specjalistyczny imienia Ludwika Rydgiera w Krakowie. Oczywiście dziś nie będziemy zwiedzać szpitala. Myślę, że niezależnie od pory dnia, czy wieczoru, czy nocy, zwiedzanie szpitala nie jest najprzyjemniejszą czynnością, jaką możemy wykonywać, ale zwiedzimy i zobaczymy, jak wyglądał życiorys człowieka, którego imię wisi na tym szpitalu. Ludwik Rydygier to człowiek bardzo mocno związany z Krakowem, to też światowej sławy chirurg i podobno podpora polskości. Kim był i jakie osiągnięcia ma na swoim koncie? O tym w dzisiejszym A Słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie. Zaczynamy. Ludwik Rydygier urodził się w połowie XIX wieku, 21 sierpnia 1850 roku w Dusocinie, nieopodal Grudziądza. Wykształcenie pobierał w rodzinnym domu, później trafił do progimnazjum w Pelpinie i gimnazjum w Chojnicach, które ukończył w 1869 roku. Wtedy też zmienił nazwisko z brzmiącego, no, nieco niemiecko Rydygier na Rydygier, za co w późniejszym czasie był też szykanowany, a przede wszystkim okładany mandatami przez władze pruskie. Po zdaniu matury w wieku 19 lat rozpoczął naukę uniwersytecką. Spędził na przykład kilka długich lat od 1869 do 1873 jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego, by następnie trafić na uniwersytet w Gryfie. Właśnie tam uzyskał również tytuł lekarza i obronił pracę doktora. Student współorganizował tajne stowarzyszenie Polonia, które skupiało polskich studentów, patriotów. Żarliwy patriotyzm Rydygiera w sumie towarzyszył mu przez całe życie, bo wiele lat później, czyli po tym jak przestał już być studentem, współorganizował wiece i demonstracje w obronie języka polskiego, co w sumie w Polsce budziło niepokój wśród władz zaborczych.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
4: W studiach przez krótki czas pracował też w szpitalu Najświętszej Marii i Panny, ale wkrótce zajął się prowadzeniem prywatnej praktyki w Chełmie. Pisał wówczas prace naukowe z zakresu chirurgii, no a w Chełmie udało mu się otworzyć niewielką klinikę, która przyjmowała w sumie nawet kilka tysięcy osób rocznie. W 1881 roku ubiegał się o katedrę chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ale dzięki poparciu Teodora Blirocha, to urodzony w Niemczech austriacki chirurg i też profesor uniwersytecki w Curychu czy w Wiedniu, stanowisko to uzyskał Jan Mikulicz Radecki. To polski chirurg i przy okazji też uczeń Teodora Blirocha. Dopiero w 1887 roku Ludwik Rydyger został powołany na tę katedrę, a to dlatego, że Mikulicz przeniósł się do Królewca.
0: To jest RMF Max Kraków.
4: Myślę, że za Ludwikiem Rydygierem przemawiają także jego osiągnięcia. Był jednym z najwybitniejszych ówczesnych polskich, a także światowych chirurgów. W 1880 roku przeprowadził pierwszy w Polsce, a drugi na świecie zabieg wycięcia odźwiernika z powodu raka żołądka, a w 1881 roku pierwszy na świecie zabieg resekcji żołądka z powodu owrzodzenia. Jest też autorem nowej metody chirurgicznego leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy za pomocą zespolenia żołądkowo-jelitowego. No ja mam wielką nadzieję, że nie będziemy musieli korzystać i wy nie będziecie musieli korzystać z osiągnięć Ludwika Rydgera w następnych, najbliższych i też tych dalszych latach.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
4: Ludwik Rydyger miał też swoją ciemną stronę. Choć oczywiście był wielkim doktorem, również bardzo dobrym chirurgiem i autorem wielu metod technik operacyjnych, był również przeciwnikiem równouprawnienia kobiet w dostępie do zawodu lekarskiego. W roku 1897 zagłosował przeciwko przyjmowaniu kobiet na wydział lekarski. Na własny koszt zamieszczał nawet w prasie ogłoszenia typu "Precz z Polski" z dziwolągiem kobiety lekarza. Oczywiście mówiąc o Ludwiku Rydgierze czy o każdej innej postaci żyjącej pod koniec XIX, na początku XX wieku czy też wcześniej, musimy też pamiętać o tym kontekście społecznym, o tym jak wyglądał wówczas świat, bo równouprawnienie kobiet w dostępie do zawodu lekarskiego na początku XX wieku to była kompletna nowość, coś niespotykanego. Więc to też wywoływało skrajne emocje i tworzyło pewne obozy. Jedne krzyczały, że nie można, drugie, że można, a wyszło tak, że obecnie na szczęście można.
0: To jest RMF Max Kraków.
4: W trakcie I wojny światowej kierował szpitalem wojskowym w Brnie. Po zakończeniu wojny powrócił do Lwowa i walczył w jego obronie z Ukraińcami w listopadzie 1918 roku. W trakcie walk o Lwów włączył się też w tworzenie służb medyczno-sanitarnych Wojska Polskiego. Został do niego przyjęty w stopniu generała podporucznika. W 1920 roku rozpoczął organizowanie szpitali wojskowych. Był też szefem sanitarnym dowództwa Okręgu Generalnego Pomorze. Ludwik Rydygier to też konsultant i naczelny chirurg dowództwa Wschód, a w 1920 roku zweryfikowany też jako generał brygady. Zmarł nagle. 25 czerwca 1920 roku został pochowany początkowo na cmentarzu Łyczakowskim, a szczątki przeniesiono później do kwatery dowódców na cmentarzu obrońców Lwowa.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
4: Był wybitnym chirurgiem. Odznaczył się jako świetny operator, inicjator nowych metod, utalentowany organizator, a niektóre wprowadzone przez niego metody operowania żołądka, raka czy amputacji, bądź też kardiochirurgii są stosowane do dziś. Ludwik Rydygier. To by było na tyle w dzisiejszym A Słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie. Karol Kania, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.
0: To się działo w środę w RMF Max Kraków.
1: Słuchacie RMF Max, Ania Żulkowska, zapraszam na flash. Michał Drewnicki będzie kolejnym kandydatem w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. To nazwisko ujawnił Rafał Bochenek. Rzecznik PiS przekonywał, że ich kandydat ma ogromne doświadczenie w krakowskim samorządzie.
5: Jest osobą na pewno bardzo mocno zakorzenioną w krakowskich sprawach. Nie jest osobą z zewnątrz, jest osobą zżytą z Krakowem. Jest krakowianinem.
1: Mówił o kandydacie PiS rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Na bieżąco śledzimy remonty w Krakowie. Od 6 czerwca przebudowa skrzyżowania pod Bagatelą, a to oznacza utrudnienia zarówno dla kierowców, jak i pasażerów tramwajów. Posłuchajcie o szczegółach.
6: Linia 4, a także 24 będą zawieszone, natomiast w zamian za te linie zostanie uruchomiona linia 74, linia 8 zostanie przekierowana do Cichego Kącika, linia 13 na Salwator, linia 14 do Cichego Kącika, linia 18 będzie miała zmienioną trasę, no i ona ze Świętej Gertrudy pojedzie przez Westerplatte, Basztową, no i długą do Górki Narodowej. Linia 20, tutaj mamy kolejną trasę czasowo zmienioną, czyli z Małego Poszowa do Basztowej, następnie długa Kamienna do Dworca Towarowego. No i linia 64, czyli linia nocna, również będzie zawieszona.
1: Tyle Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. I zmieniamy szybko temat. Aż 28 pomysłów na nową fontannę na rynku głównym. Który zostanie zrealizowany? Tego dowiemy się już w przyszłym tygodniu. Wyniki obrad sądu konkursowego poznamy do 12 czerwca.
7: 28 prac zostało zgłoszonych przez platformę e-zamówienia. One zostały zakodowane. Widzimy, że są numerycznie nazwane.
8: Nie wiecie, kto złożył to.
7: Totalna anonimowość.
1: Mówiła nam Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej. Anonimowość anonimowością, ale wiemy co nieco o tym, kto zasiądzie w szanownym jury.
7: Sąd złożony z wybitnych specjalistów, artystów, architektów, ludzi Akademii Sztuk Pięknych, konserwatorów zabytku, przedstawicieli miasta, też Zarządu Infrastruktury Wodnej.
1: Ten wysoki sąd wybierze podczas tajnych obrad trzy najlepsze, a później tę jedyną zwycięską propozycję fontanny na rynek główny. Krakowskie MPK chwali swojego kierowcę. Pan Dominik po zakończonym kursie linii 123 wrócił na miejsce, gdzie wcześniej zauważył coś leżącego przy drodze. Okazało się, że to ranna sowa. Kierowca zabrał ptaka do auta, zgłosił sprawę odpowiednim służbom i po konsultacji odwiózł zwierzę do wskazanego punktu pomocy. MPK podkreśla, że docenia takie postawy wśród swoich pracowników, a my przyznajemy, że nie tylko sowa to mądra głowa. Na koniec coś dla ciała. Czerwiec mija nam pod hasłem Trenuj w Krakowie. Tegoroczna odsłona projektu koncentruje się na różnorodnych zajęciach odbywających się w wielu dzielnicach miasta. Do wyboru bieganie, rolki, a nawet kajaki. Udział w zajęciach jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich chcących wstać z kanapy.
0: Max. Reklama.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
10: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
11: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Ło, widzisz to co ja?
16: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM. To dzieje się w Krakowie.
1: Tutaj wciąż RMF Max w Krakowie. Karol Kania, zapraszam na A Słyszałeś Że, czyli audycję, w której przybliżamy to, co najciekawsze w naszym regionie i w naszych okolicach. Dziś na warsztat akademicki Kraków. To ponad 650 lat uniwersyteckiej tradycji. 23 szkoły wyższe, prawie 200 tysięcy studentów, wybitna kadra i rzadkie kierunki studiów. Jest się czym pochwalić. O tym, że UJ czy AGH potrafią wykształcić najlepszych naukowców czy późniejszych prezesów, wie niemal każdy, mamy także potwierdzenie w różnorakich badaniach. Ale czy akademicki Kraków zawsze był taki kolorowy? Czy istniały kiedyś ciemne strony życia studenckiego? Otóż tak, szczególnie w średniowiecznej Polsce. Cofniemy się do średniowiecza po to, żeby zobaczyć, jak na co dzień wyglądało życie studenckie. A nie było zbyt kolorowe. Karol Kania, tu A Słyszałeś Że w RMF Max w Krakowie. Siadajcie, zapnijcie pasy, cofnijmy się w przeszłość. A będę dziś mówił o tej ciemnej stronie studiowania. Pijaństwo, kradzieże, rozpusta, burdy i ksenofobiczne wybryki. No, pewnie nie tego oczekiwał Kazimierz Wielki, fundując w Krakowie pierwszy polski uniwersytet, czyli Uniwersytet Jagielloński. Myślę, że też przy okazji dzisiejsze A Słyszałeś Że pozwoli wam zrozumieć, skąd wzięły się w ogóle stereotypy dotyczące biednych, ale zawsze uśmiechniętych i lekko bujających się studentów. W średniowieczu studenci często wpadali w kłopoty. Powodów było mnóstwo. Spora część żaków trafiających do Krakowa na kształcenie z dalekich stron, poczuwszy smak wolności, oddawała się rozrywkom, które no były w tym czasie potępiane albo i zakazane. I chyba najczęstszą przywarą studentów było pijaństwo. W średniowiecznym Krakowie winiarnie i karczmy wyrastały niczym grzyby po deszczu. W kręgach wykształconych mawiano, że są one siedliskiem wszelakiego zła. Studentów przebywających w karczmach czekały surowe kary, ale nie odstraszało ich to od raczenia się wysokoprocentowymi trunkami. Miało to zresztą o wiele gorsze konsekwencje. Młodzi często przepijali pieniądze przeznaczone na naukę. W takiej sytuacji niejeden student oddawał się też hazardowi, nie stroniąc od oszukiwania.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Także kradzieże były dosyć powszechne. Znajdujące się w bursach egzemplarze książek kazano wręcz przykuwać łańcuchami do pulpitów, by zapobiec ich tajemniczemu znikaniu. Studenci nie tylko kradli, ale też sami byli okradani. Czy to w karczmach, w stanie upojenia, czy też w bursach właśnie.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Przypominam tylko, że w dzisiejszym A Słyszałeś Że w RMF Max w Krakowie skupiamy się wyłącznie na tej ciemnej stronie studiowania. Ciemnej stronie studiowania i to warto zaznaczyć w czasach średniowiecza. Nie można zapominać, że obok studentów, o których mówimy dziś, czyli lekko mówiąc obok studentów, którzy no nie byli wzorem do naśladowania, Uniwersytet Jagielloński, a także każdy inny uniwersytet czy uczelnia w naszym mieście kształciła także tych, którzy dawali przykład i to nie tylko moralny, ale później także naukowy. To tacy, wiecie, studenci premium, których również było dużo i których znajdziecie na kartach historii. Wracamy do ciemnej strony. Kolejną plagą były burdy. Jeszcze przed ufundowaniem przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej w 1364 roku skarżono się na nietrzeźwą młodzież pobierającą nauki w szkołach katedralnych. Konflikty wybuchały na różnym tle, jednak kończyły się z reguły w ten sam sposób – bijatyką. Bogaci, żacy, często prowokowali tych biedniejszych, podchodząc pod okna bursy ubogich i ubliżając jej mieszkańcom. Ci nie pozostali dłużni i pewnej nocy zdemolowali bursę bogatych. Konflikty spowodowane były także niechęcią względem studentów innych nacji. Polska młodzież często naśmiewała się z kolegów pochodzących z Mazur. Niechęć żywiono także do Litwinów, Rusinów, a przede wszystkim Niemców.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Niejaki Stanisław Lis z Jarosławia, potrącony przez niemieckiego studenta, pobił go najpierw w murach Wszechnicy, potem zaś dotkliwiej na ulicy. Niemców nienawidzili także Węgrzy. Dochodziło do starć, które kończyły się zdewastowaniem bursy. Węgrzy ścierali się również z Polakami. Poza regularnymi bójkami znany jest przypadek, kiedy jeden z polskich studentów przytwierdził na drzwiach bursy węgierskiej kartkę z obelgami. Madziarzy zgłosili wówczas skargę do rektora, który nakazał studentowi wystosowanie przez prosin. Jak widać, polscy studenci nie zawsze, wbrew znanemu powiedzeniu, żyli w braterstwie z Węgrami. Z reguły starcia nie przebierały jednak tak brutalnego charakteru, jak w konfliktach z Niemcami.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Jak sami słyszeliście, studia to stan umysłu i to od ponad 600 lat. Niektórzy mówią, że w gruncie rzeczy przez te 600 lat niewiele się zmieniło. Ja myślę, że jednak studenci dziś są bardziej cywilizowani, ale oczywiście od tej cywilizacji zawsze pojawiają się jakieś odstępstwa. Tak czy siak, jeżeli kiedykolwiek spotkacie już wstawionego, niezbyt pionowo trzymającego się studenta, możecie uznać i przekazać mu słowa pocieszenia, że kultywuje tradycję trwającą już ponad 600 lat. Karol Kania, to było Słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia. Tutaj wciąż RMF Max w Krakowie, Karol Kania, kłaniam się nisko i zapraszam na A Słyszałeś, że, czyli audycję, w której przybliżamy to, co najciekawsze w naszym regionie, w naszych okolicach, czy mówiąc po polsku, w naszym mieście. Dziś wyjdziemy na ulicę i to dosłownie. Swego czasu mieliśmy odcinek, w którym pokazywałem wam i przedstawiałem wam najzabawniejsze nazwy ulic, a także skąd one się wzięły. Tych ulic jednak w Krakowie mamy dosyć dużo, a nawet jeszcze więcej, dlatego dziś przekażę wam genezę kilku innych, ale równie ciekawych. Odwiedzimy Blich, Gzymsików, Krowoderckich, Zuchów. Myślę, że też wskoczymy na ulicę Kupa, Lubicz czy Miechowity. Pewnie odwiedzimy też ulicę Poniedziałkowy Dół, bo jak mówić o genezie nazwy ulic i nie wspomnieć o tej, którą czujemy przynajmniej raz w tygodniu. Karol Kania, a słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie wyjdźmy na ulicę. Najwyższa pora. To może polecimy alfabetycznie od litery B. Blich to ulica, której nie możemy też odmieniać. Nie jest to ulica Blicha, ani ulica Blichu, tylko Blich właśnie. Łączy ulicę Kopernika i Grzegórzecką. Leży w dzielnicy Grzegórzki. A sama nazwa ulicy Blich bierze się od miejsca, w którym bielono płótno. U nas, czyli w Krakowie, były to najczęściej łąki rozciągające się nad Wisłą i Prądnikiem w pobliżu rzek, na południu stokach ze względu na wzmożone działanie słońca. I działa się tam taka oto sytuacja. Tkaniny lniane albo konopne, najlepiej w maju albo w czerwcu, rozkładano na trawie, by wysychając bielały na słońcu. I w celu przyspieszenia bielenia wszystkie te tkaniny polewano wodą, a tą czynność polewania wodą, a także wybielania tkanin nazywano blichowaniem, a wykonującą ją osobę blicharzem. Jako że w rejonie dzisiejszej ulicy Blich znajdowały się te łąki, łatwo się domyślić, stąd też nazwa samej ulicy, ulicy Blich. Jeszcze w 1836 była znana jako ulica Blichowa, ale od 1913 nazywamy ją Blich, bez odmiany.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Kolejna geneza to geneza ulicy Lubicz. Niektórzy pewnie myślą, że nazwa pochodzi od nazwiska bardzo dobrze znanej z serialu Klan rodziny Lubiczów. Niestety albo stety jest inaczej, choć nazwa też pochodzi od bardzo popularnego, ale herbu Lubicz, którym posługiwał się ród Gotkowskich. Byli oni właścicielami tych ziem od mniej więcej 1646 roku, gdy wdowa po Janie Gotkowskim, Zuzanna, zakupiła tę ziemię od Jakuba i Krzysztofa Najmanów. Nie tych Najmanów. W każdym razie jej syn o imieniu Andrzej swego czasu otrzymał przywilej na założenie miasta o nazwie Nowum Lubicz. W Krakowie przeszła dosyć duża fala protestów, miasto jednak nie powstało, ale jakoś tak nazwa Lubicz, nazwa tych okolic, na których obecnie mamy ulicę Lubicz, działała. I sama nazwa ulicy weszła do obiegu już takiego dokumentalnego w połowie XIX wieku.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: Okej, najwyższa pora spojrzeć na ulicę z przymrużeniem oka. Tutaj A Słyszałeś, że, czyli audycja, w której przybliżamy to, co najciekawsze w Krakowie. Dziś skupiamy się na nazwach ulic. Były dwie dosyć poważne, to teraz może najsmutniejsza ulica w Krakowie, czyli Poniedziałkowy Dół. Jej nazwa to połączenie nazwy miejscowości, która kiedyś istniała w pobliżu tego miejsca. Miejscowość nazywała się Dół, a także nazwiska właściciela wąwozu w Lesie Wolskim. Ten oto pan miał na nazwisko Poniedziałek. Ulicę Poniedziałkowy Dół znajdziecie niedaleko Kopca Kościuszki, ale nie trzeba jej szukać, bo podobno też można ją poczuć w każdy pierwszy dzień tygodnia. A skoro mowa o najsmutniejszej, to może krótko o dwóch najweselszych. Ulica Pocieszka, a także ulica Rozrywka. Obie znajdziecie na Prądniku Czerwonym. Obie mają bardzo radosną historię, bo w okolicy, gdzie dziś mamy ulicę, w XIX wieku znajdowały się dwie bardzo popularne karczmy. Jedna nazywała się Pocieszka, a druga Rozrywka. Oba ogródki przyciągały i były też stale odwiedzane przez krakowskich i nie tylko gości. Niestety zniknęły, ale pamięć po nich pozostała. Nie tylko w nazewnictwie ulic, bo na Rozrywka, gdzie kiedyś impreza trwała od rana do wieczora, dziś imprezę kończą ci, co przesadzili. Znajduje się tam Krakowska Izba Wytrzeźwień.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: A skoro jesteśmy przy ważnych punktach naszego miasta, ulica Rzeźnicza. Pochodzenie nazwy nie jest zbyt trudne do odgadnięcia. W przeszłości przy ulicy Rzeźniczej stała rzeźnia. I mimo, że przybytek został zamknięty, w tym miejscu, muszę przyznać, wciąż leje się krew, tyle że ludzka, bo właśnie tam mieści się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Jeśli chcielibyście oddać coś bardzo cennego, a przy okazji dostać nieco czekolady, bądź też poczuć się jak superbohater, to ulica Rzeźnicza może być idealnym miejscem, bo tam leje się krew.
0: To jest RMF Max Kraków.
1: To może na zakończenie ulica Starowiślna. Bardzo łatwa historia. Ulica Starowiślna nosi taką nazwę, bo kiedyś w tym miejscu było koryto starej Wisły, będące głównym nurtem rzeki od XIV do XVI wieku. Niedaleko tego koryta leżały wspomniane wcześniej łąki do bielenia płótna, czyli dzisiejsza ulica Blich. Być może trudno sobie wyobrazić, że kiedyś na ulicy Starowiślnej tak naprawdę mieliśmy do czynienia z rzeką, ale rzeczywiście tak było.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: I to by było na tyle. Słuchaliście, a słyszałeś, że w RMF Max w Krakowie dziś krótko o genezach nazw niektórych krakowskich ulic. Karol Kania, dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano!
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Najlepiej słuchać w pracy.
9: Max robi mi dzień.
10: Max robi robotę. Yeah!
8: Od tego jesteśmy.
11: Mocne hity.
8: Byle do obiadu.
12: Najlepszy program do słuchania w pracy.
8: W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
15: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
16: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
17: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
18: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
19: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie?
2: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
19: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Cherry Matsuoka, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
7: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
7: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
9: Szukasz studiów, które dają coś więcej? Studiuj w samym sercu Krakowa. UEK to nowoczesne kierunki, inspirujący ludzie, zielony kampus i możliwości, które otwierają przed Tobą świat. Rekrutacja rozpoczęta. Nie czekaj. Wybierz studia, które zapewnią Ci najlepszy start. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studiuj, doświadczaj, żyj!
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.
16: Gramy.
17: Nie oceniamy.
16: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Ale to wjeżdża od samego rana. How does it feel? Pytają Dub Dogs w RMF Max. Chociaż my to chyba wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie. Bo przy wolnym czwartku to naprawdę piękne uczucie. No ale nie wszyscy leniuchują, więc pracujących też pozdrawiamy i łączymy się w bólu. Obiecuję, że wam też zrobimy dzień. Rafał Rafmik z Witkowski Piona, czas na Weekend XXL w RMF Max. Będziemy wam grać fajne hity. Obiecuję. Już za moment. Don't be so shy.
1: Reklama. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit. Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
7: Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Tu jest RMF Max.
20: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
21: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
22: Hit na Maxa.
23: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Takie come on, idealnie dzisiaj siada, co nie? Jonas Blue i jego Perfect Strangers w RMF Max. Słuchajcie, czy wam też dzisiaj rano włączył się autopilot? Wiecie, budzik zadzwonił, a wy w panice szukaliście skarpetek. Kiedy to nagle okazało się, że to jednak wolny czwartunio? No i proszę bardzo, teraz można na spokojnie wrzucać na Insta fotki z kawusią na tarasie. Wkręcamy ten dzień na pełnym lajcie. No i gramy hity. Teraz New Religion, czyli w sumie taka New Insomnia.

0: To jest to Magic Piano, które robi nam taki lazy czwartek. Another 54 Hours of RMF Max Talk to You. Tylko spokojnie mi tam proszę za kierownicą, bo w życie weszły nowe przepisy. I powiem wprost, wcale nie jest lepiej. Detale już za parę minut, więc zostańcie koniecznie z nami. No i pojedziemy z hitami. Czeka m.in. Riri. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na cztery koła, wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
11: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Mocne hity bez przerwy.
7: To działa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Ta kobieta ma w sobie po prostu ogień. Lady Gaga w RMF Max robi takie abrakadabra jak niektórzy kierowcy na widok policji. Ale tutaj spoiler, bo niestety te sztuczki ze znikającymi mandatami już nie zadziałają. Słuchajcie, wjechały nowe przepisy, a to oznacza koniec z januszowaniem w wordach, bo za najcięższe wykroczenia nie skasujemy punktów na kursie. Od teraz za jeden głupi drift pod marketem albo takie Need for Speed na osiedlu dostaniemy 10 punktów. A jak przy tym zarysujemy śmietnik, to pan władza dorzuci kolejnych 12. No i cyk, 22 punkty na liczniku, a prawko leci w kosmos w sekundę. Powiem wprost, jak masz ciężką nogę, to czas najwyższy zmienić nawyki. No a poza tym pamiętajcie, że za te policyjne punkty nie dostaniecie nawet hot doga na stacji, więc chyba nie warto.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Let's go. Sounds good.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Ło! Widzisz to, co ja?
8: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, kupiłem taniej.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: Dobre wiadomości pogodowe zamiast ciacha do pierwszej kawy. Dziś Kraków w ciągu dnia pod spokojnym niebem będzie trochę chmur i trochę słońca, ale tym razem bez burz i już po poranku nawet bez przelotnego deszczu. Na termometrach przed południem zobaczymy jeszcze 19 stopni, po południu maksymalnie do 23 na plusie. Wiatr nie przekroczy 11 km na godzinę. Ślimaczył się będzie nawet poza zabudowanym. Patrzymy jeszcze w przód na prognozy na cały długi weekend. Pogoda idzie na łatwiznę. Piątek, sobota, niedziela po 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Hity
2: na maja. Rafał Rafnik z Witkowskie Piona, witam po dziewiątej i od razu zaglądam w kalendarz, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. I tu się wszystko zgadza, bo po pierwsze mamy wolny czwartek, a po drugie mamy prawo wrzucić na luz i trochę poleniuchować. I w tym też pomagamy. Grając fajne hity w RMF Max. Słuchajcie, ten numer to absolutny sztos. Dajcie głośniej. Ale Farben, no i totalna nówka, Body Talk.

0: jeden z tych hitów, przy których może się okazać, że niektórzy mimo wszystko mają ten syndrom niespokojnych nóg. No ale jak dobra muza wjeżdża, to po prostu tak się czasami zdarza. Alan Walker i jego Dancing in Love dzisiaj w RMF Max. A tak w ogóle, to poszukajcie w swoich kontaktach w telefonie Franciszka i Karola, bo oni świętują dzisiaj imieniny. Najlepszego! No i za moment jedziemy dalej z hitami. Czeka już nowe męskie granie orkiestra.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Lepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
8: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
9: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
8: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
10: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
11: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
12: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
13: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
14: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
13: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep.
15: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
18: Wiem, właśnie wróciłam.
17: Byłaś beze mnie?
18: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
19: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
20: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
21: Skoda. Wielosztuki w RTV.

David Podsiadło w RMF Max, czyli idealny temat pod ten Easy Czwartunio. A ja w pakiecie mam dla was jeszcze logistycznego gonga, żebyście nie wtopili kasy na mandaty. Słuchajcie, dzisiaj pełna kulturka. Praktycznie cała Polska świętuje, więc w zasadzie we wszystkich największych miastach dostajemy parkowanie za free. Ale uwaga, bo jutro pomimo długiego weekendu dla wielu urzędników, w większości miast niestety trzeba będzie bulić normalnie. Także wiecie, dzisiaj pełen Lucy Tillera, ale z tym piątkiem to lepiej to dobrze sprawdzić. Żeby nie okazało się potem, że wracacie do auta w szampańskim nastroju, a tam proszę bardzo, wita was list z pozdrowieniami od Straży Miejskiej. Jedziemy dalej z hitami, teraz nówka od Kungs, dajcie głośniej.

0: się po prostu nie nudzi. No i prawie zawsze są ciary, co nie? Szwedzka mafia w RMF Maxi, Don't You Worry Child. I tutaj wszystko się zgadza, bo jedyne, czym dzisiaj można się martwić, to pogoda. Wiadomo, ona lubi płatać figle, więc za sekundę rzucimy okiem na prognozę, żebyście wiedzieli, czy szykować koce, czy raczej trzymać się salonu. Max!
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
8: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
9: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
12: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
11: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
13: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Ło, widzisz to co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
15: Hit na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
19: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
20: Dobre wiadomości pogodowe.

0: Jakie hity mamy dla was na ten czwartunie bez ciśnienia. Somber i jego Back to Friends w RMF Max. Swoją drogą, dzisiaj i na dniach można ze znajomymi wyskoczyć w parę naprawdę fajnych miejsc. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Staliście po wczorajszych wydarzeniach? No to bardzo dobrze, bo czas jeszcze lepiej zaplanować o sobie długi weekend w Krakowie i okolicach. Kari Incińska, zapraszam was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. No i zaczynamy dzisiaj od sportowych emocji. Przed nami światowa siatkówka plażowa, która po raz trzeci zawita dzisiaj do Krakowa i tak będzie przez najbliższych kilka dni, gdzie możecie zobaczyć m.in. siatkarki i siatkarzy na najwyższym światowym poziomie i przy okazji trochę pokibicować. Początek dosłownie już za momencik. Na tym jednak nie koniec, bo przecież m.in. w końcówce tego tygodnia jeszcze festiwal ekipy w Tauron Arenie Kraków. Jedno miejsce, jeden dzień i dosłownie nieskończona liczba wrażeń. Zobaczycie m.in. Gen Z, ekipę właśnie, Hajhanie, Bazę, Crazy Oliwkę, Freeza i wielu, wielu więcej. Wpadajcie koniecznie pod Tauron Arenę Kraków już w najbliższą sobotę od 13:00. Natomiast w strefie 57 w Przytkowicach dzisiaj Problem, Grupson i PZ. Start od 18:00.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
7: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
6: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep.
8: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witechu. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
13: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
14: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na ziemię świętą. Tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
15: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną. Dostępne na bilety.krakowia.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie to wydarzenie dla całej rodziny. Od 19 do 21 czerwca jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Tylko podczas dni otwarcia aż 30 tysięcy złotych rabatu na rodzinnego SUV-a Jack JS 8 Pro. Ilość samochodów w promocyjnej cenie ograniczona. Kraków, ulica Zielińskiego 24A. jackkraków.pl. Zapamiętaj, jackkraków.pl.
19: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: Takie czwartki to rozumiemy. Raz, że wolne dwa, że z niezłą pogodą nie mamy co narzekać. Dziś już raczej bez deszczu, wiatr, słońce, zachmurzenie, wszystko umiarkowane. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 23 stopni, w nocy od 12 do 17 i nadal bez kropli deszczu. Parasole otworzymy sobie w piątek, coś tam po kropli popada, głównie po południu w Krakowie. Ścisły weekend też częściowo w słońcu, częściowo w deszczu. W niedzielę większe zachmurzenie, poza tym dzień w dzień po 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
2: Witajcie po 10:00. Tu cały czas weekend XXL w RMF Max. Rafał Witkowski, Piona. I skoro już udało wam się obudzić, to teraz pozostaje wam tylko dopingowanie innych domowników, żeby też szybko wstali z łóżka. Mamy do tego fajne hity. Dajcie głośniej. Teraz Andy Das i jego Zoukaria.

0: się po prostu nuci absolutnie wszędzie i nie ma na to wytłumaczenia. Wiem, jak to działa, sam też tak mam. Bauza i Magnetic w RMF Max. Za moment Ariana Grande i jej One Last Time, a my już za moment wrócimy na trasę. Trasę koncertową Lata na Maxa. 13 czerwca widzimy się w Malborku. Słuchajcie, tutaj Wilki, Mortal i nasza DJ Ola. A pełen rozkład jazdy tegorocznego Lata na Maxa możecie sprawdzić już teraz na rmfmax.pl.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Nasz

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. I po reklamie.

Times Hype w RMF Max odpalił się ze swoim Ferrari. No i fajnie, bo słuchajcie, to na bank będzie jego lato. Właśnie patrzę na Tour Dates i proszę, wczoraj był na Ibizie, więc pewnie właśnie odsypia wczorajszy melanż, a w sobotę wyląduje we Frankfurcie. W ogóle ten chce też wpaść do Polski. Ale umówmy się, uwierzę jak zobaczę, bo w ubiegłym roku też się wybierał i chyba mu nawigacja w tym Ferrari padła, bo niestety coś nie pykło. Justin Bieber na razie na turnę po Polsce się może nie wybiera, ale jeśli jego hity będą wracać po latach z takim powerem jak ten, to w sumie jeszcze wszystko przed nami. Beauty and the Beat na drugiej młodości. I my to gramy. Dzięki.

0: Co jak co, ale bez takich hitów ta czwartkowa... Kawusia w domu na pewno by tak nie smakowała. To Ebony Hello w RMF Max, za moment wujek Slim Shady, a my jeszcze sprawdzimy prognozę pogody, więc nigdzie nie uciekajcie.
1: Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam.
8: Wysyłając Cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
11: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
10: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą.
12: Przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
15: Wiem, właśnie wróciłam.
14: Byłaś beze mnie?
15: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
16: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Carddor, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
18: Oczywiście, w dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
19: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
20: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
21: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
2: Takie czwartki to rozumiemy. Raz, że wolne, dwa, że z niezłą pogodą nie mamy co narzekać. Dziś już raczej bez deszczu, wiatr, słońce, zachmurzenie, wszystko umiarkowane. Na termometrach zobaczymy dzisiaj maksymalnie 23 stopni, w nocy od 12 do 17 i nadal bez kropli deszczu. Parasole otworzymy sobie w piątek. Coś tam po kropie popada, głównie po południu w Krakowie. Ścisły weekend też częściowo w słońcu, częściowo w deszczu. W niedzielę większe zachmurzenie. Poza tym dzień w dzień po 23 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Nie ma lipy przy luźnym czwartku, ale za to jest Dua Lipa w RMF Max. A skoro wjechał training season, to ja przy okazji proponuję trening rowerowy. Serio, słuchajcie, wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru i wjechał taki fajny ogólnopolski challenge, w ramach którego do niedzieli można zrobić lightowe 20 km, konkretną 50 albo hardkorową setkę. Tutaj po prostu rejestrujecie się w necie i pedałujecie. I to jest motyw na cały długi weekend. Tylko wybierzcie mądrze, bo wiecie, na przykład po takich 100 km bez treningu, to możecie potem jeść obiad na stojąco przez cały kolejny tydzień.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
0: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
2: Expert taniej masz. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
2: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
4: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
8: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
9: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: 1, 2, 3, 4, 5 % na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
14: RTV Euro AGD.
15: Jak okazje?
14: To w euro!
15: Emocje rosną!
14: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
18: Jeszcze raz zaglądamy w prognozy prawie jak w karty. No i co tam widać? Całkiem przyjemny układ chmur i rozpogodzeń. Dziś maksymalnie do 23 stopni. W piątek, sobotę, niedzielę podobnie. Wszystko wskazuje na to, że pogoda przestała eksperymentować. No nie do końca można się z tym zgodzić. Pozaskakuje nas w najbliższych dniach deszczem. Raz będzie sucho, na drugi dzień zacznie padać. Kółko krzyżyk. Dziś i w sobotę już bez deszczu, w piątek i w niedzielę z zachmurzeniem i opadami.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
19: Hity na maksa.
20: Już po 11, więc oficjalnie zaczynamy narodowy sprint po darmowe gałęzie brzozy. Zanim sąsiad zwinie te najładniejsze spred ołtarza. A jeśli akurat stoicie w procesyjnym korku, to spokojnie, za moment się ruszy. To jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. i gramy fajne hity na ten czwartkowy Easy Drive. Teraz Metzner.

0: Idę o zakład, że wam też odpaliło się na moment takie Numa Numa Jej. I Don't Wanna Wait, czyli nowa wersja od One Republic i Davida Guetty w RMF Max. Słuchajcie, toaleta i ogród mają więcej wspólnego, niż moglibyśmy przypuszczać. Serio, szczegóły już za parę minut, a wcześniej fajnie zagramy. Już za moment absolutny hicier ostatnich tygodni, Dracula, czyli Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
6: Wiem, właśnie wróciłam.
5: Byłaś beze mnie?
6: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
7: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: Quiza i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
3: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
2: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Lepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
0: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
0: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

Ten duet przy wolnym czwartku naprawdę dobrze nam robi. Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max polecają się również do ogrodu. No właśnie, to też jest popularny plan na długi weekend. I okazuje się, że największym skarbem pomiędzy grządkami może być, uwaga, pusta rolka po papierze toaletowym. No właśnie, jak się okazuje, w toalecie też mamy prawdziwe złoto do ogrodu. Ogrodowi spece mówią, że z takiej rolki można zrobić luks hotel dla dżdżownic, słuchajcie. Wystarczy pociachać to na kawałki, zakopać pod krzakiem, no i patrzeć, jak natura robi darmowe spa dla pomidorów. No dobra, na pomidorki może sobie jeszcze poczekamy, ale rzodkiewa, słuchajcie, już jest. U mnie wyrosła, więc jak coś zapraszam.

0: Jest Riri, więc po prostu jest dobrze. U nas muza się nie zatrzymuje, zresztą taki tytuł zobowiązuje. Za moment wracamy do grania, będzie Bledka i jej dwa dni w RMF Max. Chociaż my tych wolnych dni mamy trochę więcej. No i sprawdzimy też, czy będziemy mieli fajne okienko pogodowe. Chociaż w zasadzie nie. W ten długi weekend to się nazywa nie okienko pogodowe, tylko okienko grillowe. RMF Max.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
9: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
10: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
11: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyota RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Nas

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
2: Jeszcze raz zaglądamy w prognozy prawie jak w karty. No i co tam widać? Całkiem przyjemny układ chmur i rozpogodzeń. Dziś maksymalnie do 23 stopni, w piątek, sobotę, niedzielę podobnie. Wszystko wskazuje na to, że pogoda przestała eksperymentować. No nie do końca można się z tym zgodzić. Pozaskakuje nas w najbliższych dniach deszczem. Raz będzie sucho, na drugi dzień zacznie padać. Kółko krzyżyk. Dziś i w sobotę już bez deszczu, w piątek i w niedzielę z zachmurzeniem i opadami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.

0: Taka harmonijka przed południem zawsze dobrze nam robi. Szczególnie, kiedy jeszcze w dodatku dostajemy wolny czwartunio. Bo o tej porze nawet w pracy można dzisiaj lecieć na luzie. Dealbox i Graceland, my to gramy w RMF Max. A teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Ach, długi weekend, a jest co robić w Krakowie i okolicach. Zatem spójrzmy, co możemy. Gary Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Zaczynamy od festiwalu Ekipy, który startuje już w najbliższą sobotę od godziny 13 w Tauron Arenie Kraków, gdzie zobaczycie i usłyszycie m.in. owszem, Gen Z, Ekipę, Hajhanie, Bazę, Crazy Oliwkę, Friza, Trzech Króli, jeszcze wielu, wielu artystów i influencerów więcej. Również z ekipą RMF Max tam będziemy. Wpadajcie koniecznie. Co jeszcze? No wielkie plenerowe widowisko na Wiśle w najbliższą sobotę nam się szykuje. To na Bulwarze Tynieckim od godziny 22, ale także Smoczy Piknik Rodzinny w najbliższą sobotę na Bulwarze Czerwińskim już od godziny 10 do 19. Co jeszcze może na dzisiaj? Ach, sportowe emocje, a to w związku z siatkówką plażową, która po raz trzeci zawitała właśnie do Krakowa. Mnóstwo sportowych rywalizacji siatkarskich możecie cały czas oglądać przez kilka najbliższych dni.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
5: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
6: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Sang-Yong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
12: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Kraków 96 i 7 FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
20: Szukamy plusów, no i w pogodzie jakieś są. W Krakowie dosyć ciepło, ale bez przesady. Dziś na termometrach maksymalnie do 23 stopni na plusie. Tyle samo będzie w piątek, w sobotę, no i nawet w niedzielę. Czwartek aż do wieczora już suchy, bez kropli deszczu. W nocy też bez opadów, z temperaturą od 12 do 17 stopni. Cieszymy się z tego, co mamy, bo piątek tak miły nie będzie. Pojawią się zachmurzenia, po południu przydadzą parasole. W sobotę odpoczniemy od deszczu, a w niedzielę znów poskaczemy przez kałuże.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
0: Teraz już oficjalnie właśnie wjeżdża ta druga, ta dużo lepsza część czwartku. A to jest cały czas Weekend XXL w RMF Max. Rafał Rafmik z Witkowski Piona. No i gramy fajne hity. A oni zawsze robią fajny klimat. Męskie granie orkiestra. Dajcie głośniej.
21: Ja się staram.

0: ale ja gościa szanuję. To wjeżdża idealnie pod takie czwartkowe leżakowanie i pod tę drogę do rodziny. Loki Khalid, czyli po prostu Dive Into Me w RMF Max. A jak już dojedziecie, to słuchajcie, obowiązkowo trzeba się pokłócić. Naprawdę. Serio, słuchajcie, to jest zdrowe. Udowodnię wam to już za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. No i będą spoko hity. Sean Paul i Alexis Jordan już czekają. RMF Max.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
8: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
7: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
14: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
15: Siemano rano.
14: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Diler samochodów marek KGM, Baisan, Giong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
17: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
22: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
23: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: I po reklamie.
25: Wiesz co dobre?
26: Tak się gra!
25: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Jest Bruno w RMF Max, więc robi się naprawdę dobrze. No, ja po prostu nie widzę innej opcji. Locked out of heaven dla tych, którzy w trasie. A jak już dojedziecie do rodziny, to proszę mi się obowiązkowo pokłócić. Naprawdę. Naukowcy oficjalnie klepnęli, że taka rodzinna kłótnia o politykę albo stare żale przy grillu to wręcz biologiczny przymus. Bo jak połykamy cały ten jad, żeby tylko był święty spokój, to gdzieś tam w środku i tak się nam mega gotuje. Także no, oficjalnie macie darmowe i zdrowe spa. Wystarczy po prostu przestać potakiwać ciotce i patrzeć, jak ten świat płonie.

0: I znowu są ciary, co nie? No właśnie, tak to działa. How does it feel od Dub Dogs w RMF Max. Gramy same sztosy. Słuchajcie, to jest ten moment, w którym jeszcze nie pachniemy grillem, ale za parę chwil będzie już słychać, jak sąsiad ubija karkówkę. Pytanie tylko, czy pogoda będzie pomagać, czy jednak przeszkadzać. Sprawdzimy to już za chwilę, więc nigdzie nie uciekajcie. RMF Max.
1: Reklama. A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
11: Wiem, właśnie wróciłam.
10: Byłaś beze mnie?
11: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
12: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.
7: Ten dzień dopala Max.
8: Ale ogień!
7: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
11: Szukamy plusów, no i w pogodzie jakieś są. W Krakowie dosyć ciepło, ale bez przesady. Dziś na termometrach maksymalnie do 23 stopni na plusie. Tyle samo będzie w piątek, w sobotę, no i nawet w niedzielę. Czwartek aż do wieczora już suchy, bez kropli deszczu. W nocy też bez opadów, z temperaturą od 12 do 17 stopni. Cieszymy się z tego, co mamy, bo piątek tak miły nie będzie. Pojawią się zachmurzenia, po południu przydadzą parasole. W sobotę odpoczniemy od deszczu, a w niedzielę znów poskaczemy przez kałuże.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net. Krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
8: RMF Max.
7: RMF Max Kraków.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: PZ i jego dom nad wodą to jest miejsce, które warto dzisiaj odwiedzić i szczerze, ja tam właśnie teraz znikam. U nas w radiu właśnie pojawił się Michał Szymański. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak droga dzisiaj do radia wyglądała? Ponoć była usłana różami.
1: Usłana kwiatami.
0: Kwiatami, tak.
1: Fajnie się szło, ciekawie.
0: Procesyjnymi, tak?
1: Znaczy tak, się. Oczywiście i w rytmie dzwonków można było iść.
0: My tu już rozwinęliśmy czerwony dywan, Michał wchodzi.
1: Tak, on jest dla ciebie, żebyś już sobie opuścił to studio, no bo ja je muszę teraz przejąć.
0: Proszę bardzo, Michał przejmuje stery w rytmie hitów na maksa, a ja już uciekam, życząc wam miłego dnia i udanej reszty długiego weekendu. Rafmix, trzymajcie się, cześć.
1: A ja witam się z wami.

0: Reklama.
1: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
7: Skoda. Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
8: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
9: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
10: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
11: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
2: Dziś w Krakowie ciepło do 23 stopni. Pogoda utrzymuje wakacyjny, ale przyjemny, nie szalenie upalny charakter. Silny wiatr skutecznie omija nasze miasto. Póki co w prognozach bez deszczu i bez burzy. Do końca dnia utrzymać ma się sucha, spokojna aura. Popada dopiero jutro. I to już po 15:00. Spore zachmurzenie też w niedzielę. Poza tym bardzo stabilnie na termometrach. No tak stabilnie, że aż pomału nudno. Od dzisiaj do poniedziałku codziennie po 23 stopnie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
3: No to teraz już tak oficjalnie. Sopran, dzień dobry, witajcie po 13:00. Mamy weekend XXL i to czas, aby tak na maksa dobrze się bawić. I tego wam życzę razem z RMF Max. A Dawid Podsiadło z hitem Sezon otwiera nasze spotkanie. Cześć!

0: To jest duet, który mnie strasznie kręci, a ich produkcja to majsterszyk. Daya i Alvi w RMF Max i mam nadzieję, że ten kawałek też jest u was w playliście na weekend. A zaraz po weekendzie niesamowite emocje i finał z wielką wygraną, bo w zabawie za dużo, za mało, nie ma zbyt wielu opcji na strzał i zgłaszając się na rmfmax.pl czekasz na telefon z radia i podajesz właściwą sumę, która jest na naszym Max koncie. A dodam tylko, że 14 481 zł to za mało, a 14 484 zł to już za dużo. I co? Wiesz, ile to może być? Nie czekaj i zgłoś się w tej sprawie na rmfmax.pl.
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym śrubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
16: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
17: Skoczysz do Carrefoura?
18: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Najlepiej słuchać w pracy.
20: Max robi mi dzień.
21: Max robi robotę. Yeah!
19: Od tego jesteśmy.
22: Mocne bity.
19: Byle do obiadu.
23: Najlepszy program do słuchania w pracy.
19: W tygodniu od 9 w RMF Max.
24: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
25: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
26: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
27: Mama była smutna i zmęczona.
25: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
24: Zdrowid.
1: I po reklamie.
19: Playlista, co zrobić dzień.
28: Niech się dzieje.
19: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

David Guetta weźmie się za remix, to zawsze możemy liczyć na takie cudeńko. Kolejny raz nas nie zawiódł. To Milki w jego wersji na wolny czwarteczek z RMF Max. Za chwilę pojawi się nasz dobry znajomy Somber i to doskonały start popołudnia. Jakie plany na weekend? Mam nadzieję, że nie spędzicie go na kanapie, ale w sumie poleniuchować też można. Ważne, by to był w 100% wasz czas, a najlepiej go spędzić z RMF Max.

0: tym roku zagrał niesamowitego seta na Super Bowl i to jeden z tych, do których lubię wracać. Ja przed chwilą zagrałem wam Reality w RMF Max i dodajemy tego bangera do naszej playlisty na długi weekend. A co oprócz dobrej muzy ważne jest w czasie wolnym? Pogoda! I o niej powiemy wam za chwilę w RMF Max, a po tych informacjach Gibbs, Kukon i Jonathan przejmują naszą antenę.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
10: Skoda. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
16: Wiem, właśnie wróciłam.
15: Byłaś beze mnie?
16: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
17: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Co masz?
19: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
18: Chips Lays? Dzięki.
19: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
18: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
20: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
19: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
21: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
22: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
25: Dziś w Krakowie ciepło do 23 stopni. Pogoda utrzymuje wakacyjny, ale przyjemny, nie szalenie upalny charakter. Silny wiatr skutecznie omija nasze miasto. Póki co w prognozach bez deszczu i bez burzy. Do końca dnia utrzymać ma się sucha, spokojna aura. Popada dopiero jutro. I to już po 15:00 spore zachmurzenie też w niedzielę. Poza tym bardzo stabilnie na termometrach. No tak stabilnie, że aż pomału nudno. Od dzisiaj do poniedziałku codziennie po 23 stopnie.
24: Sponsorem prognozy pogody jest firma Decofire, dystrybutor grilli marki Napoleon. Decofire.pl.
0: RMF Max.
1: RMF Max Kraków.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Damiano Dawid w RMF Max, jest energia na dalszą część weekendu. Wiadomo, wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż dzień wolny, ale w trakcie długiego weekendu też dużo się dzieje i to czas, aby sprawdzić, gdzie można iść, no i co można robić.
1: Długi weekend trwa w najlepsze. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Kraków. Pojedzone, pospane, odpoczęte, może posprzątane. Warto skorzystać z szeregu wydarzeń, które do końca tygodnia będą mieć miejsce w naszym mieście. A co dokładnie możemy robić? No to sprawdźmy. W najbliższą sobotę od godziny 13:00 ekipa Festiwal 2026, czyli jeden dzień, jedno miejsce i nieskończona liczba wrażeń od Gen Z, ekipę po Hajhanie, Bazę, Crazy Oliwkę, Freeza i jeszcze wielu innych znakomitych influencerów, których doskonale znacie z sieci, możecie zobaczyć i usłyszeć na żywo w Tauron Arenie Kraków punktualnie w sobotę od godziny 13:00. Jeżeli macie ochotę na jednak bardziej rapowe towarzystwo, to takowe również się znajdzie w strefie 57 w Przytkowicach najbliższą sobotę. Problem, PZ, Kękę, Grubson czy też Paluch. Warto zerknąć, chociażby na chwilę, chociaż podejrzewam, że zostaniecie do samego końca. Start od godziny 18:00.
2: Reklama.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
5: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
6: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
8: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
9: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
8: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
10: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeka. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
11: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
12: Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
17: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
18: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Kraków 96 i 7 FM.

0: Doskonały na popołudnie Aben i jego Hollow w RMF Max. Za wolnej chwili polecam zajrzeć także na rmfmax.pl, bo tam w podcastach znajdziecie wszystkie odcinki waszych ulubionych programów. Są Bratnie Dusze, Księżniczki i Ceryce, jest Radiowóz i Próba Mikrofonu. No i ja wiem, że czasu brakuje na regularne słuchanie, dlatego warto nadrobić zaległości, klikając w podcasty na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
4: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
5: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
11: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
10: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep.
4: Wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
12: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
14: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
16: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
17: Wiem, właśnie wróciłam.
16: Byłaś beze mnie?
17: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
18: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
19: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
5: Kraków 96 i 7.

jeśli jesteście gdzieś w trasie, to mamy najlepszą muzę, dzięki której nawet najdłuższa podróż staje się o wiele przyjemniejsza. Niko i Vince przed chwilą w RMF Max. A ja przypominam kierowcom, że to długi weekend ze zmianami w przepisach. Od wczoraj kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, w tym rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Więc noga z gazu i z RMF Max bezpiecznie do celu, bo my zadbamy o klimat w aucie. I teraz leci męskie granie orkiestra. RMF.

0: Bausa w RMF Max i wystarczy posłuchać, aby wiedzieć, że lato zbliża się wielkimi krokami. Mamy już muzę na wakacje, a ja przypominam, że tylko 21 dni zostało do ich oficjalnego startu. To przecież tyle co nic. No może na urlop trzeba będzie trochę dłużej poczekać, ale kto by się tym przejmował? Szczególnie wolny weekend. Za chwilę Eminem w RMF Max, no i robimy klimacik.
1: Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Jak zakupy nie...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
3: betonowy mur.
2: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
3: zostać influencerką.
2: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
3: Harmonizer.
4: Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
5: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
6: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hit na maksa.
12: Kraków 96 i 7 FM.

0: znamy. Aleks Lemiraż w RMF Max i fani transowych brzmień wiedzą, że to jest mega dobre. A teraz czas na nowość i Topic nie zatrzymuje się nawet na moment i serwuje kolejny przebojowy singiel. Tym razem hiszpańskojęzyczny Sorry Papi, do którego zaprosił Becky G. Tak jak są rytmy latino, to znaczy, że musi być tańczone. Od tego przecież macie Weekend XXL, a to nasza nowość w RMF Max.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: Tomasz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
9: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano!
9: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
12: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play.
14: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
0: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
15: Kraków 96 i 7 FM.

dobry polski skład i numer, który wraca po latach. Zok, Zokaria w RMF Max. I tak zaczynamy kolejną godzinę weekendu XXL Sopran. Witajcie po 15.

0: jeśli ktoś potrzebuje dobrego bitu w podróży, to my taki mamy. Fast Cars and Superstars usłyszeliście w RMF Max. A ja za chwilę powiem wam o miejscu, gdzie samochodem raczej nie wjedziecie, bo tam tylko chill i odpoczynek w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Chcecie wiedzieć, gdzie to jest? To zostańcie z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
9: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: W dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Halo Kraków. Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
17: Kraków 96 i 7 FM.

Tabletka w RMF Max i jej banger 2 dni na starcie długiego weekendu. A teraz zapraszam Was w miejsce, które ma wodę czystszą niż w basenie i bielutki piasek, a turyści nazywają ją rajem na ziemi. To Spiaggia dei Conigli, która została oficjalnie uznana za najpiękniejszą plażę we Włoszech. Ale uwaga, bo wprowadzono tam limity odwiedzin, a wstęp wymaga wcześniejszej rezerwacji, czyli zero spontanu. A przecież takie wypady nad wodę są najlepsze. A jeśli spędzacie ten wolny weekend gdzieś w domku nad wodą, łowiąc ryby lub wylegując się przy dobrej pogodzie na hamaku, to my Wam najlepiej gramy i Back to Friends leci teraz w RMF Max.

0: I Follow Rivers w RMF Maxi to jeden z moich ulubionych hitów z folderu Najlepsze na wolne popołudnie. Serio, mam taki folder i tam same słoneczne burgery. Za chwilę kolejny z nich i Another and 54 Ultra ciut podkręcą temperaturę wolnego czwartku z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
9: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
10: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeweloper.pl.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
13: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
12: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
1: I po reklamie.
4: Hity pod same drzwi.
14: For free.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: prywit sączy się z głośników. Kungs leci w RMF Max. No i pomyślcie teraz, że jeszcze wczoraj, w środę, o tej porze, przed 16, siedzieliście w pracy, a dziś mija kolejna godzina błogiego leniuchowania lub aktywnego, wolnego dnia. Róbcie to, co lubicie, a my wam fajnie pogramy. I za chwilę w RMF Max pojawi się Bibi Rexa i Faithless z nową wersją Insomni.
1: Max. Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert stary masz.
6: Ło, widzisz to, co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam, gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
10: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
11: Buł w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Tu jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Kraków 96 i 7.

0: Nieważne co za oknem, nieważne jaki biometr, bo gdy gra John Summit, to od razu ciśnienie leci w górę, a samo poczucie lepsze. A co gdybyś tak wygrał dużą kasę od RMF Max? Jak byś się poczuł? Smuteczek pewnie poszedłby w kąt, co? No teraz ekstra gotówka jest na wyciągnięcie ręki, bo w zabawie za dużo, za mało. Opcji na trafienie w poprawną sumę nie ma zbyt wielu. Aktualnie wiemy, że 14 481 zł to za mało, ale 14 484 zł to za dużo. I już coś ci świta? Jest już ta właściwa kwota? To zapisz ją na żółtej karteczce i przyklej na lodówkę, bo gdy w finale będziemy dzwonić, to ją podasz. A teraz zgłoś się do zabawy na rmfmax.pl. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max. It's the weekend!
2: That's what we do. Naprawdę świetnie jest powiedzieć, że nadchodzi

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Miasto. Żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. ASMB. Kraków, ulica Bogdana Zielińskiego 24. Albo na jackpolska.pl.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
7: Wiem, właśnie wróciłam.
6: Byłaś beze mnie?
7: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
8: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo Kraków! Świętuj z nami 40 lat dewelopera Archicom. Już 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte w salonie sprzedaży przy ulicy Lubicz 23A. Z okazji 40 urodzin Archicom przygotowaliśmy wyjątkowe rabaty na mieszkania, nawet do 150 tysięcy złotych. Urodzinowe promocje oraz gwarantowane prezenty dla odwiedzających. To doskonały moment, by znaleźć swoje wymarzone mieszkanie i skorzystać z najlepszych ofert. 13 i 14 czerwca. Salon sprzedaży Archicom, ulica Lubicz 23A. Przyjdź i skorzystaj.
13: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Najlepiej zmiksowana playlista.
16: Say no more.
15: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Jeśli ktoś tupnął nóżką, to znaczy, że reakcja na policemana była dobra. To Jamal w RMF Max. A ja zdradzę wam pewien sekret, bo wakacje w Europie nie muszą rujnować domowego budżetu i mam przed sobą najnowszy raport dotyczący szybkich wypadów dla oszczędnych podróżników i o miastach, w których nie zbankrutujecie, powiem wam dosłownie za chwilę. Wcześniej coś z dreszczykiem, Tame Impala i Jenny ich Dracula w RMF Max.

0: Jeśli pytacie się o przeboje na lato, to my już je mamy w RMF Max. To jeden z nich, od A-Loka i Khalida. Dive Into Me. A ja mam dobre info dla tych, którzy chcą pozwiedzać Europę, ale nie za miliony. Bo jak się okazuje, Sarajewo, stolica Bośni i Hercegowiny, to kraj, gdzie City Break spędzimy za totalne grosze. Tuż za Sarajewem uplasowały się Bukareszt, Tirana, Belgrad oraz słowacki Trenzin. Każde z tych miast oferuje nie tylko niskie ceny, ale też szeroki wachlarz atrakcji. No i właśnie, w RMF Max usłyszeliście opcję na szybki wypad. RMF Max.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje? To w euro.
4: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
6: Skoda. Słyszałeś? Gotowe domy w Krakowie już od 10 656 zł za metr kwadratowy.
7: Oczywiście. W dodatku w cenie garaż i piękny, duży ogródek. To bardzo dobra oferta.
8: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
9: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
10: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Elektro oraz na maxelektro.pl.
9: Max Elektro, twoje miasto, twój sklep.
11: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
17: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
18: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
11: Kraków 96 i 7 FM.

Kylie w RMF Maxi, bit pod nóżkę. Potańczyłoby się, co? Nic straconego. My tak gramy, że wy możecie tańczyć nawet przy grillu. A w wolnej chwili możecie też posłuchać gości, którzy zjawili się w próbie mikrofonu. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie odcinki podcastu, a ostatnio nasze studio odwiedzili Liwka i Fukaj i Karina Nicińska wypytała ich o nowy wspólny singiel. Ta rozmowa jest w całości także na YouTubie, RMF On, Spotify oraz Apple Podcast. Klikajcie!

0: reklama.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na ziemię świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
3: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
4: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami, wstęp wolny. Skoda.
5: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
8: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
9: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Let's go.
14: Don't kill my vibe.
13: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Dawno to wiem.
1: Gramy tegoroczny hymn, to męskie granie orkiestra w RMF Maxi, nareszcie. A po 17:00 witam się z wami ponownie i zapraszam na kolejną godzinę weekendu XXL, czyli czasu, który spędzacie na pełnym luzie razem z RMF Max. Sopran, przybijam piątkę.

0: Czujecie to? Tak właśnie brzmi wiosna w muzyce, to Sony Fonera w RMF Max, ale założę się, że latem też nieraz usłyszycie ten numer na dobrej imprezie. A ta najlepsza, razem z RMF Max nabiera tempa. Przed nami kolejne koncerty trasy Lato na Maxa i 13 czerwca widzimy się w Malborku. Wy blisko sceny, a dla was wystąpią Wilki, Mortal oraz DJ-ka Ola Bieniasz. A o tym, gdzie jeszcze planujemy kolejne koncerty, przeczytacie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano!
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
11: Skoda.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
14: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Sieć na Maxa.
18: Kraków 96 i 7 FM.

RMF Max, doskonały skład na popołudnie. Gips, Kukon i Jonathan są z wami przy grillu, w podróży lub na tarasie, na hamaczku. Każdy sposób spędzania wolnego czasu jest dobry. A słuchajcie, mam doskonałą wiadomość, bo naukowcy odkryli sekret długowieczności. Jak się okazuje, wystarczą 2 kostki gorzkiej czekolady dziennie, abyśmy żyli dłużej. No dobra, jeśli ktoś woli mleczną, to będzie miał i dłuższe, i słodsze życie. Tego wam życzę i fajnie gram, poprawiając nastrój lepiej niż cała paczka słodyczy. Rej, już teraz przejmuję antenę w RMF Max.

0: Catherine Elizabeth Hudson, bo tak naprawdę nazywa się Katy Perry, to jej California Girls of RMF Max. Ja przed chwilą sprawdziłem kamerki z Kalifornii, no i tamtejsza Laguna Beach, powiem wam, skąpana w słońcu, aż chciałoby się tam być. U nas taki pogodowy miszmasz do końca długiego weekendu, ale kto się tym przejmuje? Nie ma przecież złej pogody, jest tylko źle dobrany strój. My mamy za to najlepsze hity na maksa i Wiktor Waligura i jego cztery pory roku to kolejny, jaki usłyszycie w RMF Max dosłownie za moment. RMF Max.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Słyszałeś? Mieszkania już od 13 400 zł za metr kwadratowy na nowym osiedlu Albatrosów 2 w Krakowie.
7: Oczywiście. Wyróżnia je kameralna zabudowa i przestronne ogródki na parterze.
8: Sprawdź szczegóły na wiarygodnydeveloper.pl.
9: Ło, widzisz to co ja?
10: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Uwaga, uwaga! Pociąg z promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszę nie są szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
13: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
14: Energy 2000 Przedkowice. Noc pełna gorących wrażeń. Już w sobotę Kamikaze Night. Baw się z nami przy najlepszych

0: Te Przetkowice. Czekamy na ciebie.
1: I po reklamie.
2: Skręć swój dobry vibe.
3: Klasa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Graceland w RMF Max i to kolejna propozycja na powolutku zaczynający się wieczór, a długi weekend trwa w najlepsze. Przed chwilą rozmawiałem z Piotrkiem Niewaldem i powiedział, że ma plan doskonały na dalszą część wolnych dni i plan na to, jak być szczęśliwym. Zdradzi wam go po 18, a ja dziękuję za wspólne popołudnie. Sopran, dobrze się bawcie, do usłyszenia, cześć! RMF Max.
1: RMF Max. Reklama. Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
3: taniej masz. Nowy rozdział w świecie SUV-ów Toyoty właśnie się zaczyna. Poznaj zupełnie nową Toyotę RAV4 w czasie dni otwartych. Nowoczesne systemy bezpieczeństwa i jeszcze bardziej wydajna hybryda. Dni otwarte od 11 do 16 maja. Przyjdź do Toyota Dobrygowski, zobacz na żywo i przetestuj nową RAV4. Toyota Dobrygowski, Modelnica, ulica Częstochowska 30.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
9: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny. Cherry Matsuoka. Kraków, Aleja Jana Pawła II, 160.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na Maxa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

0: Foxy White 2115, to i nareszcie mamy mój rozmiar w RMF Max. To jest weekend XXL. No to przez najbliższe 4 godziny fajnie bawimy się razem, prawda? W taki czwartkowy, popołudniowy czas, nawet wieczorny. Piotrek Niewald, witam serdecznie. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.
2: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
3: Tym ślubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
2: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: I jak pani widzi?
4: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
2: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Max Electro, twoje miasto, twój sklep. Mamy tutaj wszystko, czego tylko chcesz.
10: Szukasz niezawodnego sprzętu do swojego domu? Postaw na polską markę Kernał. Wybieraj nowoczesne lodówki, niezawodne pralki, funkcjonalne piekarniki i wiele innych urządzeń z 5-letnią gwarancją. Innowacyjne produkty marki Kernał znajdziesz w sieci sklepów Max Electro oraz na maxelektro.pl.
9: Max Electro, twoje miasto, twój sklep.
11: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
12: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
13: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
14: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
15: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
16: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
17: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

przyciągnęła naszą uwagę nie tylko muzyką, bo ma nową fryzurę. Britney Spears przed momentem w RMF Max. Za metamorfozę odpowiada Chris Appleton, jeden z najbardziej rozchwytywanych stylistów fryzur w Hollywood. Pracował z Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Arianą Grande, Nicole Kidman. No wie, co robi, naprawdę, przystojniaczek. No i zrobił nową fryzurę. Fryzura jest prosta, ładna, blondi, sukienka pomarańczowa i wychodzi na to, że ta wizyta na odwyku Britney Spears całkiem mocno pomogła. Czekamy na kolejne hity i mocno za zdrówko trzymamy także kciuki. Dobra, to teraz nowa Insomnia, New Religion, będzie Bibi Rexa i Faithless, a wy tam zadbajcie o karkówkę, bo się spali. Smacznego z RMF Max.

0: Wygląda jak sam pogodą? No, coraz lepiej, prawda? Maj się rozkręca. Koleżko, czerwiec się rozkręca. Trzymamy kciuki. Chociaż ładna deszczówka to też ładna deszczówka, co? I można pochwalić się parasolką jakąś kolorową pewnie. A my lubicie jak lato? To były modelki włodarskie w RMF Max, a więcej o bangerach naszej stacji na rmfmax.pl. Weekend XXL, a lato na maksa to już dawno trwa dzięki naszym koncertom i waszej energii, waszej radości. Po raz kolejny pojawiamy się tym razem w Malborku, a zrobimy to w lecie na maksa 13 czerwca. W następną sobotę pojawimy się w Malborku na placu Świętej Urszuli Leduchowskiej. Będziemy grać, a dokładnie wilki na scenie. Mortal będzie Ola miksowała i będzie niesamowicie dużo radości. O naszych koncertach także poczytajcie na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2999 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
5: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
7: Przeżyj wydarzenie, które przyspiesza bicie serc fanów imprezowych brzmień w ikonicznym miejscu Śląska. Fire Festival. Zapraszamy od 28 do 30 sierpnia na promenadę superauto.pl Stadionu Śląskiego. Czeka na Ciebie połączenie światowej elektroniki i polskiej sceny muzycznej. BDOES 2115, DJ Snake, Alan Walker, Bledka, Kizo Reto, Zalia i wielu innych. Fire Festival. Bilety na eventim.pl.
8: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortik. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny.
14: Skoda.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: Energy 2000 Przedkowice. Noc pełna gorących wrażeń. Już w sobotę Kamikaze Night. Baw się z nami przy najlepszych brzmieniach.

0: 2000 Przytkowice. Czekamy na Ciebie.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

sympatycznie wytatuowany blondynek, czyli MJK, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa w RMF Max, Girl Next Door. A wy gdzie? A na rowerze? A pamiętacie, że dzieciaki do 16 roku życia 3 czerwca obowiązkowe kaski, na hulajnogi też. Załóż kask, niech rozsądek rytm ci gra, każda chwila jest cenniejsza, kiedy trwa. Jedź odważnie, lecz ostrożnie, stawiaj krok, z bezpieczeństwem zawsze patrz przed siebie wrog. Taką piosenkę i rym ułożyłem ładnie, co? Brawa dla mnie. Wracam po 19:00.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Spalinowe, hybrydowe, z napędem na 4 koła. Wyposażone we wszystkie możliwe gadżety. W Cherry Matsuoka mamy auto dla każdego kierowcy. Zapraszamy na jazdy testowe. Do Twojej dyspozycji oddajemy wszystkie modele naszej marki dostępne na polskim rynku. Czekają Tiggo 7, Tiggo 8, przestronne Tiggo 9 i najmniejszy w gamie Tiggo 4 już od 95 900 zł. Daj się skusić. Cherry Matsuoka, Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
8: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
9: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
13: Wiem, właśnie wróciłam.
12: Byłaś beze mnie?
13: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
14: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Cardador, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami, proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
16: Kup minimum 2 produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, 2 produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
17: Szukasz studiów, które dają coś więcej? Studiuj w samym sercu Krakowa. UEK to nowoczesne kierunki, inspirujący ludzie, zielony kampus i możliwości, które otwierają przed Tobą świat. Rekrutacja rozpoczęta. Nie czekaj. Wybierz studia, które zapewnią Ci najlepszy start. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studiuj, doświadczaj, żyj!
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
20: Oszczędzam.
19: O, a ile?
20: 200 zł w apce Media Expert.

0: na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Mocno, świeżo.
4: Leć na maksa razem z tym.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: W RMF Max to był Kevin Parker w takim aliasie Tame Impala, który brzmi, sami przyznacie, jak jakaś rysunkowa opowieść. Fantastyczna Dracula.
1: W każdej chwili Max nadaje hit.
0: Jak takie bity wam towarzyszą także podczas jazdy, szerokości, przyczepności i uważności. A propos znaków, tak przy RMF Max spędzamy długi weekend trochę w trasie, no to bezpiecznie do celu na luzie. Możecie być spóźnieni. Dla wszystkich kierowców za chwilę Somber w RMF Max.

0: Czwartkowy czas w RMF Max i Boże Ciało. Dzisiaj czwarty dzień czerwca. Karol i Franciszek, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Może nawet tutaj jakaś kawka teraz jest pita z okazji tych imienin. Karolka albo Franka. Pozdrawiamy urodzonych 4 czerwca. Wśród świąt nietypowych i może typowych dzień drukarza, ale dzisiaj raczej drukarz nie pracuje. Chyba, że jakieś zawody sportowe się odbywają. Dzień wolności i praw obywatelskich. No to my w taką wolną czerwcówkę. Męskie granie orkiestra. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
17: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
18: Siemano rano.
17: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
19: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
20: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
21: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
20: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
21: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl / zaplanuj dom.
22: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
23: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
22: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
24: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
25: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
26: I po reklamie.
27: To jest RMF Max.
28: Hit na maksa.
29: Kraków 96 i 7 FM.

się tańcować chce, prawda? Tańczcie byle jak, ale nie do byle czego. Anot prosto z Amsterdamu. To taka dwójka DJ-ów, którzy no, wpakowali się na te playlisty radiowe i nie na długo tam z nami zostaną, bo nagranie Talk to You po prostu bardzo, bardzo fajnie nas buja. No tak jak ING Silesia Beats, przypominam, już lata chwila, lądujemy w Chorzowie na wyjątkowym evencie 12 i 13 czerwca. Wśród gwiazd tegorocznego ING Series Jabic, między innymi Jason Derulo, no i dobry Bifor jako ING Party Bus, meldujemy się z RMF Max w bardzo tanecznym autobusie.

0: kanadyjski The Weeknd w RMF Max. Mamy oryginalny polski Weeknd XXL. Save your tears. Co robicie? Jadę do sklepu na zakupy. Nie, oddać butelki. No dzisiaj Boże Ciało, to raczej z tymi butelkami nie zrobimy nic specjalnie fajnego, ale zwrot kaucji będzie prosto na ulicy. Przy spółdzielniach i wspólnotach mają pojawić się nowe automaty. Ma być 500 ich nowych i będzie trochę łatwiej, żeby nie trzeba było marketów odwiedzać. No i co? No i złoto! Złote, skromne, ale lekko plastikowe. Gipsy w RMF Max, to muzycznie za chwilę.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce i jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na Maxa. Kraków 96 i 7 FM.

0: The Fight of Aphelia. Taylor Swift, RMF Max, Weekend XXL. Dobra informacja dla miłośników Taylorki. I Know It, I Know You to tytuł piosenki, którą na potrzeby filmu Toy Story 5 przygotowała Taylor Swift. Premiera filmu 17 czerwca, ale piosenka premierowo w streamingach już jutro. Przebój będzie, no, to brzmi jak przebój po samym tytule. Taylor Swift, no, no a jak? To brzmi jak przebój po samej nazwie. RMF Max, wracam do was po 20. Mam przepis na długowieczność, no i niby bardzo, bardzo działa.
1: Reklama.
2: Marysiu, zaczyna się weekend promocji w Żabce.
3: Wiem, właśnie wróciłam.
2: Byłaś beze mnie?
3: Żabciu, mamy jeszcze cały weekend promocji.
4: Weekend zaczyna się w Żabce, jeszcze większe promki czekają. Już jutro aktywuj kupon w aplikacji i kup lody familijne Ben & Jerry's, Big Milk, Magnum, Card Door, a drugie tańsze opakowanie otrzymasz za złotówkę. Żabka, uwolnij swój czas.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
11: Uwaga, uwaga! Pociąg promocji właśnie wjechał do Witeku. Podróżni zainteresowani pięknymi wnętrzami proszeni są o szybkie decyzje, bo promocja trwa tylko do 20 czerwca.
12: Kup minimum dwa produkty, a otrzymasz 10% rabatu na całe zakupy. W składzie promocyjnym znajdziecie meble, lampy, szkło, porcelanę i mnóstwo dodatków do domu. Powtarzam, dwa produkty, 10% rabatu na wszystko. Odwiedź nas stacjonarnie lub na witek.pl.
13: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk, z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali, ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu, na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
14: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
15: Używane BMW na atrakcyjnych i pewnych warunkach? Ruszaj do salonów Premium Selection BMW M-Cars. Teraz BMW serii 1 może być twoje. Już od 999 zł brutto miesięcznie. W atrakcyjnym finansowaniu z 24-miesięczną gwarancją. Pakietem BMW Service Inclusive z udokumentowaną historią, przebiegiem i pozytywną kontrolą 360 stopni. Zapraszamy do salonów Premium Selection BMW M-Cars w Krakowie, Libertowie, Nowym Sączu i Tarnowie.
1: I po reklamie.

0: Czerwcowe Love, California Love, White 2115 w RMF Max i Weekend XXL. Słuchajcie, fajny koncert w Przytkowicach. Problem, Grupson, Paluch, Louis Villain, PZ i Kenke. Strefa 57 się kłania. Mówię o tej strefie, dlatego że White pojawi się tutaj jeszcze 4 lipca w zestawie z Chivasem, Young Multi, Zims One, Malik Montana i Kizo. O, dzieje się naprawdę w strefie 57. No pewnie, że są bilety do wygrania w RMF Max. No słuchajcie nas uważnie, szczególnie może jutro, a może pojutrze. Na pewno zaglądajcie na nasze social media i na rmfmax.pl. Ja będzie wam dalej.
1: Od świtu do świtu.
0: Czwartek, Boże Ciało i Weekend XXL w RMF Max. Dzisiaj oczywiście Boże Ciało, ale jutro na przykład Międzynarodowy Dzień Walki z Nielegalnym, Nieraportowanym, Nieuregulowanym Połową Ryb. Pozdro dla wędkarzy.
2: Szwagier, szybko biegnij po podbieg.

0: którym był i trochę się zmył. Pośpiewał i zrobił karierę. No, end of beginning, tak to w RMF Max przed momentem weekendzie XXL śpiewał Joe. Zjedz dwie kostki dziennie, a nie dwie tabliczki. Naukowcy odkryli niezwykły sekret długowieczności. Czy kawałek czekolady może być sekretem długowieczności? Badania naukowców, bardzo mądrych z Londynu, sugerują, że tak. Kluczową rolę odgrywa teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, drogich ostatnio. Co odkryli badacze? No, że generalnie dwie kostki dziennie. Nie dwie tabliczki. A to jest nielogiczne, bo dwie kostki to później dwie, to już jeden żołądek, a później dwa dla równości połowa i po co zostawiać resztę, no. Truskawki jedz, sezon jest. Sezon, za chwilę Dawid Podsiadło. Nie no, córczo, ale truskawki bez cukru i bez śmietany, no ej. Ja też lubię.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
8: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
9: Siemano rano.
8: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by SsangYong oraz Fortink. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
4: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
5: W RMF Max hit za hitem.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Podwójny przypał po polsku, nie, ale podwójna radość, bo dziewczyna i ładna, i ładnie śpiewa, no i ładny XXL mamy weekend, prawda? No i ładnie, to proszę zadbać o swoich czworonogów. Kotki, psy. Specjaliści mówią, że psy to więcej czują, niż jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Czują nasze emocje, przeżywają razem z nami, naprawdę. Psychologowie przebadali i mówią, że wszystko słyszą, reagują na dźwięki, no i szczególnie na nasze nerwy. Woda jest? Uśmiechnięty? No daj łapę, no daj łapę. Nie w łapę, bo my nie, no to polityki nie ma. To jest dobra nuta i weekend XXL. Justin Bieber.

0: doskonałe brzmienie na lato, doskonałe brzmienie na wiosnę, doskonałe brzmienie w ogóle. W roku 2002 to nagranie po raz pierwszy pojawiło się w oryginale i brzmiało bardzo podobnie. Milky, Just the Way You Are. No i po 24 latach różnego rodzaju remiksy i ten chyba najbardziej przebojowy i najbardziej płynący Just the Way You Are to był David Guetta remix. Ciekawe, czy Dawid pojawi się w tym roku w Polsce, co? Jak myślicie? Mógłby się pojawić, czy nie? No mógłby, czy nie? No Dawid. Tak sobie przeglądam kartki z kalendarza i te święta, które mamy dzisiaj, Boże Ciało, jutro, sobota, niedziela, ja bym tak dopasował do takiego długiego weekendu codziennie. Święto grilla. No zgadzacie się, prawda? No to smacznego. Jeszcze raz z RMF Max. Wracam po 21. RMF Max.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
3: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
4: Siemano rano.
3: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
6: Kredyt dla firmy musi być super.

0: super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne hity.
5: Byle do obiadu.
8: Najlepszy program do słuchania w pracy.
5: W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
13: To coś więcej niż klub. To rytm miasta, którego nie da się zatrzymać. Pasji nie da się uciszyć. Przychodzi z rąk do rąk. Z pokolenia na pokolenie. Między ludźmi, którzy może nigdy wcześniej się nie spotkali. Ale od razu wiedzą, że są stąd. Wracamy do domu. Na Ziemię Świętą, tam gdzie historia dzieje się na twoich oczach.
14: Karnety na cały sezon, jak i rundę jesienną, dostępne na bilety.krakowia.pl.
15: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką: 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: I po reklamie.

Khalid, co łączy Aloka z RMF Max. No, Aloki RMF Max grają dla milionów. No tak, Alok to jest ten DJ, który pobija te wszelkiego rodzaju rekordy. Grał ostatnio dla 2 milionów osób, 2,5 miliona. Mówi, wszystkich znałem, ja pamiętam po twarzach, wiem, co każdy chciał za dedykację. No i spełniłem. Tutaj połączenie brazylijskiego temperamentu i fajnego wokalu prosto z oceanu, czyli Brazylijczyk Alok i Khalid. Drive into me. Więcej o bangerach RMF Max. Te info spotkacie o naszej playliście na rmfmax.pl. Wyjątkowy czwartek i Boże Ciało, czyli długi czerwcowy weekend z RMF Max Weekend XXL. To był Khalid i Alok. Na naszą stronę zachęcam zaglądać, bo tam są także informacje, jak wygrywać potężną kasę w naszych zabawach różnych. Naprawdę to jest bardzo proste. Dobra, wróćmy do muzyki. Matillo, Without You w RMF Max.

0: Dziku! No, biedraka chodzą, prawda? Chodzą w długi weekend. Dobrze, Karol G grała, ładnie śpiewała bardziej w RMF Max Weekend XXL. Latino mi się udzieliło bardzo. Zresztą w Polsce zawsze popularne, a ostatnio to już w ogóle chyba taka druga czy trzecia młodość. Bad Bunny pojawi się w Polsce. Czy już bilety kupione? Debi Tiras Mas Fotos War Tour 14 lipca na Narodowym. Całkiem ładnie śpiewam, prawda? Wiktor Waligura za chwilę.
1: Max! Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
9: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: I po reklamie.

komu miałabym powiedzieć? No komu miałbym powiedzieć, jak nie wam? Wszystko wam fajnego powiem. Bledka to była w RMF Max, Weekend XXL. Słuchajcie, no muchy, zrobiło się ciepło, paskudne muchy. Czerwcowy weekend, one już przeszkadzają. Cytryna i goździki, połówki cytryny naszpykowane goździkami, pozostawione w strategicznych miejscach, tworzą naturalną barierę dla owadów. Plastry ogórka, uwaga, kicior teraz będzie, bo to mi rozśmieszyło trochę. Świeże plastry ogórka odstraszają muchy ze względu na zawarte w nich związki chemiczne. Dobra. Pułapka z octu i płynu do mycia naczyń, kule kamforowe, liście laurowe, regularne sprzątanie.

0: Candy XXL w RMF Max, to był Kygo, Piotrek Niewart. Wracam w sobotę, zrobimy sobie największy parkiet taneczny w tym kraju, radiowy parkiet taneczny. Grał będę, oczywiście będę nawijał i będzie fajnie. Już jest fajnie, bo dobry, długi weekend, prawda? Chociaż pozdrowienia dla pracujących. No właśnie, no właśnie, pozdrawiamy serdecznie. Piotrek Niewart, trzymajcie się ciepło, bye bye.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą,
7: przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
8: Harmonizer.
9: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: W niedzielę to muszą być hity. Tak nakazuje tradycja.
2: Prawdziwie świetna playlista. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
6: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tableczka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: I po reklamie.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec. To już

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Rozumij serce.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybko.

0: szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
0: Max dowozi.
2: Ale akcja!
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Max, please just rewind. Shall we say to the Max?